0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: przeciwko ustom.
1: Znowu myślę o tobie.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mamy poniedziałek, pierwszy dzień czerwca w kalendarzu i godzinę 6 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Wrocławskie lotnisko otrzymało na rozbudowę 25 milionów złotych pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Długoterminowa pożyczka inwestycyjna umożliwi budowę nowoczesnej hali magazynowej wraz z budynkiem biurowym i infrastrukturą techniczną. To pozwoli obsłużyć około 35 tysięcy ton frachtu rocznie, czyli aż trzykrotnie więcej niż obecnie. O planach związanych z rozbudową terminala wrocławskie lotnisko informowało na początku maja. Wówczas podano, że koszt budowy to 31 milionów złotych i ma ona zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Ponowny triumf Wrocławia i Dolnego Śląska w przewodniku Michelin. Wrocław oficjalnie przypieczętował swoją pozycję na kulinarnej mapie Europy. Po ubiegłorocznym debiucie w przewodniku rok 2026 przynosi historyczny przełom. W tej edycji bowiem aż dwie wrocławskie restauracje zostały uhonorowane prestiżową gwiazdką Michelin. To spektakularny sukces Beaty Śniechowskiej i restauracji Baba oraz Łukasza Budzika i restauracji Most, których kulinarny kunszt docenili anonimowi inspektorzy. Obojgu gratulujemy, a łącznie, dodajmy, w tegorocznym zestawieniu znalazło się aż 28 lokali z Wrocławia oraz 6 z Dolnego Śląska. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu kończą się prace przy wielomilionowej inwestycji. Projekt wart 30 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy obejmuje nową salę hybrydową, stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów w stanie krytycznym oraz nowoczesny sprzęt medyczny. Druga sala hybrydowa o powierzchni 270 m2 pozwoli na równoczesne zabiegi kardiochirurgiczne i kardiologiczne u dorosłych i dzieci. Powstało także 5 stanowisk intensywnej terapii dla pacjentów ze wstrząsem kardiogennym. Nowe wyposażenie ma skrócić czas oczekiwania na zabiegi i podnieść standardy leczenia wrocławskiego szpitala.
2: Twoje sprawy.
1: Zbliża się sezon wakacyjny, dlatego w piątkowych raportach Radia Gra przypominaliśmy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Pamiętajmy, że tu liczy się przede wszystkim rozsądek i nieprzecenianie swoich możliwości. Chociaż utonięcia kojarzą nam się często z dziećmi, to, jak mówi nam dr Magdalena Chrobot z wrocławskiej AWF, profil statystyczny jest zupełnie inny.
3: Być może będzie to zaskoczeniem. To jest mężczyzna, dorosły mężczyzna, wcale nie dzieci, wcale nie młodzież, tylko dorosły mężczyzna, to jest ponad 85% ofiar powyżej 50 roku życia, czyli dojrzały, świadomy człowiek. Marginalny procent to są dzieci i młodzież. Wśród dzieci tych młodszych to z reguły właśnie ta nieodpowiedzialność rodziców wynikająca z tego, że nie dostrzegli, nie spojrzeli, nie przypilnowali. Czasem też dziecka rusza na pomoc ojciec, rzadziej matka, częściej ojciec. I też często zdarza się tak, że toną wspólnie albo uda się uratować dziecko, a ojciec toni. Takie przypadki też są rejestrowane.
1: A osoba topiąca się nie wygląda jak na filmach.
3: Nie krzyczy, nie podnosi ramion do góry, nie macha rękoma, czyli nie tonie spektakularnie, głośno, a tonie w ciszy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że osoba, która tonie, walczy o życie, walczy o utrzymanie głowy na powierzchni, przyjmuje pozycję pionową, która nie jest korzystną pozycją, jeśli chodzi o utrzymanie się na powierzchni wody. Traci siły i naprawdę, jeśli walczy o oddech, to nie ma siły nabrać dużego wdechu i krzyczeć na głos, więc tonie po cichu. I często jest też tak, że tonie w akwenie, gdzie jest obok sporo ludzi i będący obok i kąpiący się wcale tej sytuacji nie zauważają.
1: Zagrożeniem jest m.in. nagła zmiana temperatury.
3: Różnica temperatury i różnica gęstości środowiska. Zmieniamy środowisko, zmieniamy temperaturę wody i to w sposób nagły i nasze ciało, które jest wystawione na ekspozycję słoneczną, nie jest gotowe na taką nagłą różnicę. Głównie reaguje tutaj krytycznie układ krwionośny, czyli sercowo-naczyniowy. Po prostu naczynia krwionośne obkurczają się w sposób nagły i to powoduje inną dystrybucję krwi w układzie krążenia i często konsekwencją jest zatrzymanie akcji serca. Mówimy tak popularnie wstrząs termiczny, szok termiczny, ale mechanizm jest właśnie taki. To układ krążenia jest tutaj najbardziej narażony. Dlatego rozgrzejmy się przed wejściem do wody. To też zależy od tego, czy chcemy pływać bardziej dynamicznie i mamy zamiar pokonać jakąś odległość, czy po prostu chcemy skorzystać z akwenu jako ochłodzenia się, wykąpania, popływania chwilkę. Tak? Tutaj w tym drugim przypadku ochłodźmy się twarz, klatkę piersiową, powłoki brzuszne.
1: Doktor Chrobot przypomina też o zwracaniu uwagi na oznaczenia na kąpieliskach.
3: Biała, czerwona flaga. To jest pierwsza informacja. Kąpiel dozwolona, kąpiel zabroniona. I uwierzcie Państwo, że ratownicy nie wywieszają czerwonej flagi bez powodu. Czasem ten powód jest niewidoczny. Na przykład prądy wsteczne. Bardzo niebezpieczne, zbierające naprawdę mocne żniwo i w tej sytuacji nie ma innego wyjścia, jak po prostu zamknąć tak czasowo z użytkowania kąpielisko. Sinice też taki bardzo klasyczny przypadek biologicznej fauny. Tutaj też jest ryzyko. Na pewno patrzeć, można podejść też do stanowiska ratowniczego, zapytać, jakie są warunki, gdzie można popływać, gdzie jest jakaś część płytsza akwenu. Stosować się do ogólnych zaleceń. Nie przeceniać swoich sił. Jeśli jedziemy z dziećmi nad wodę, to tym bardziej szukajmy tych akwenów strzeżonych, bo wtedy wiadomo, że jest to miejsce, które jest sprawdzone, które jest bezpieczne, które nie wnosi żadnych niespodzianek, jeżeli chodzi o głębokość dna, więc można pod okiem ratowników bezpiecznie z niego korzystać.
1: A rodzice muszą pamiętać o pilnowaniu dzieci.
3: Chwila nieuwagi może być bardzo kosztowna. Telefon komórkowy, odciągając uwagę na parę sekund, może spowodować nie dość szybką reakcję, albo w ogóle też brak możliwości reakcji, jeśli na przykład dziecko zniknie pod lustrem wody. Wtedy podnosimy wzrok, wydaje nam się, że to jest parę sekund, gdzie sprawdzaliśmy wiadomości w telefonie, podnosimy wzrok i nie widzimy dziecka. No i wtedy jest kłopot. Więc to jest główny apel i taka główna też przyczyna niepokoju rodziców, gdy dziecko znika. Trzeba też powiedzieć, że nie zawsze znika w wodzie. Czasem po prostu oddala się na plaży, wędruje gdzieś, odchodzi dalej, nie może potem jakby wrócić, znaleźć miejsca, w którym znajduje się rodzina. Więc jednak ta stała obserwacja, stały wizualny kontakt i ta opieka rodzica jest tutaj kluczowa.
1: Radziła w piątek w Radiu Gra dr Magdalena Chrobot z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Teraz najnowsze dane z ZUS-u, z których wynika, że Polacy coraz dłużej przebywają na zwolnieniu lekarskim. W ubiegłym roku z powodu choroby spędziliśmy w domu 290,5 miliona dni. To o pół miliona dni więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku. Statystycznie co drugi ubezpieczony Polak dostał zwolnienie lekarskie. Z raportu ZUS, mówi Radiu Gra rzeczniczka prasowa ubezpieczyciela na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis, wynika, że pogarsza się też stan naszego zdrowia psychicznego.
4: Chorujemy coraz więcej, a wystawiane przez lekarzy zwolnienia są coraz dłuższe. W ubiegłym roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 290 milionów dni. Mieszkańcy Dolnego Śląska chorowali przez 18,4 miliona dnia. Jeżeli te 290 milionów dni spróbujemy sobie przeliczyć na lata, to wtedy wyjdzie, że w ubiegłym roku na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy 795 tysięcy lat.
1: Najwięcej dni na chorobowym spędzili mieszkańcy województw Mazowieckiego, Śląskiego i Wielkopolskiego.
2: www.radiogra.pl.
1: Pod koniec tygodnia mieliśmy też dla Was ciekawostkę naukową. Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przeprowadziły badania nad wpływem różnych herbat na właściwości kombuchy. Naukowcy sprawdzili fermentację 5 rodzajów herbat, m.in. zielonej i czarnej, przez 10 dni w temperaturze 23 stopni Celsjusza. Okazało się, że kombucha z zielonej i oolong działa przeciwcukrzycowo, z kolei oolong i czarna ogranicza rozwój komórek raka piersi w testach laboratoryjnych. Wyniki wskazują, że herbata znacząco wpływa na skład i aktywność biologiczną napoju. Badacze podkreślają, że potrzebne są dalsze badania kliniczne, zanim kombucha zostanie wykorzystana terapeutycznie. Na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu wkrótce zadebiutuje folwark zwierzęcy. 5 czerwca na scenie na Świebockim odbędzie się druga premiera, oparta na jednej z powieści. Pierwsza, co przekazał nam dyrektor sceny na Świebockim Michał Zadara, jest przeznaczona dla dzieci, a druga wyłącznie dla widzów pełnoletnich.
5: Jest wielka potrzeba ambitnych spektakli dla młodych widzów, gdzie widzowie i widzki młode i młodzi są traktowani poważnie, ale jednak na swoim poziomie, więc to był nasz pierwszy pomysł, żeby właśnie zaadaptować dla dzieci folwark zwierzęcy. Gdy zaczęliśmy rozmawiać z Martą Strecker, reżyserką na ten temat, to ona powiedziała: hej, a może skoro już i tak wykonujemy tą pracę, budujemy te postaci, szukamy tych metafor, to zróbmy też wersję dla dorosłych, gdzie jakby te pełne drastyczne treści, to jest przypowieść o stalinizmie, żeby one jakby wybrzmiały też, żeby ludzie, którzy poszukują też takich treści, niekoniecznie z happy endem w teatrze. Też mieli spektakl oparty na tej no naprawdę wybitnej książce, jednej z najważniejszych książek XX wieku.
1: Więcej informacji i bilety na stronie internetowej teatru. I na tym kończymy przegląd najważniejszych tematów z piątku. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Rozglądamy się w porannych prognozach pogody dla Wrocławia. Dzisiaj niestety nieco bardziej pochmurny dzień, ale na szczęście nadal dość ciepły. Już 16-17 stopni od samego rana, maksymalnie do 23. No ale niestety patrząc na niebo widzimy chmury, a z tych chmur może dzisiaj przelotnie popadać, szczególnie do południa. Później więcej przejaśnień.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Dzień dobry od samego rana w poniedziałek i to w najlepszy dzień w roku, dzień dziecka.
6: Dzień dobry, kłaniamy się drogie dzieci. Piotr Golszowski
0: i Oliwia Ciszewska. Dzisiaj każdy będzie wyzwalał swoją dziecięcą energię. Gramy!

0: rano i dobrze. 1 czerwca, w Dzień Dziecka, kłaniają się raz jeszcze bardzo nisko i witają was serdecznie. Właśnie my, czyli Olo i Oliwia, i z takimi dobrymi życzeniami nie tylko dla dzieci, ale też dla na przykład Jakuba, Konrada, Pameli i Justyny. Przybywam.
1: No szkoda, że tutaj nie ma Piotra, bo bym ci życzyła dużo zdrówka, mój drogi.
0: Ja wierzę, że i tak życzysz i że to się spełni kiedyś ale... w końcu.
1: Co ciekawe, dzisiaj oprócz Dnia Dziecka mamy także Światowy Dzień Rodziców, bo to właśnie dzięki nim te dzieci pojawiły się na świecie.
0: To chyba jakoś tak zazdrości rodzice sobie wymyślili, że oni też chcą święto.
1: No to w takim razie wszyscy dzisiaj świętujemy od samego rana.
2: Reklama.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego...
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech, samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Ja tak trochę tracę głos, ale to przez ten krzyk i to kibicowanie i jednak trzymanie kciuków za naszych, kto... Nie wiem, mam nadzieję, że to nie przeze mnie.
1: To kciuki też pewnie masz obolałe, jak trzymałeś.
0: Obolałe serce też polskich kibiców. No bo nasi wczoraj tutaj u nas we Wrocławiu na Tarczyńskiej Arenie zagrali z Ukrainą.
1: No właśnie, zagrali i przegrali 2-0 dla Ukrainy, ale ja już czułam, że coś się nie uda, bo widziałam zdjęcia i filmiki z Robertem Lewandowskim tuż przed meczem. No, wyglądał na zmęczonego chłopak.
0: Ja miałem wrażenie, że go kolana bolą. Pytanie od czego? Może to przez te tanie linie, bo tam jednak trochę mniej miejsca na nogi, a wiadomo, czym przyleciał do Wrocławia. Następnym razem będzie lepiej.

0: A to, co teraz pojawiło się na naszej antenie, to najnowszy Dawid Podsiadło i jego utwór Sezon.
1: I pogramy wam jeszcze trochę do siódmej, między innymi taki piękny, słowno-muzyczny utwór Życie życiem jest, po przełożeniu na nasze, czyli po prostu Life is Life. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
8: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krawski.
9: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
10: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
11: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis, a polski kalafior tylko 5,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po reklamie.
2: Rozglądamy się w porannych prognozach pogody dla Wrocławia. Dzisiaj niestety nieco bardziej pochmurny dzień, ale na szczęście nadal dość ciepły. Już 16-17 stopni od samego rana, maksymalnie do 23. No ale niestety patrząc na niebo widzimy chmury, a z tych chmur może dzisiaj przelotnie popadać, szczególnie do południa. Później więcej przejaśnień.
0: Słuchasz radia, Gra FM.

0: Dobre granie od samego rana, tak jeszcze przed godziną siódmą na antenie Radia Gra Wrocław. A my chcieliśmy wrócić do tematu bezpieczeństwa, ponieważ niedawno w ramach programu Bezpieczny Wrocław w naszym mieście rozmawialiśmy o tym, jak bezpiecznie zachować się za kółkiem, w samochodzie, co należy robić, czego nie robić, a nawet pojawił się temat tego, czego należy nie zabierać i co należy brać ze sobą do samochodu.
1: Teściową zostawić na przykład, żeby było bezpieczniej, tak?
0: Można tak o tym pomyśleć. Ja pomyślałam jeszcze o czymś innym, że co należy wziąć ze sobą? Zdrowy rozsądek.
1: Dobrze mówi koleżanka tutaj.
0: I dobry humor.
1: Zdrowego rozsądku wszystkim kierowniczkom i kierowcom o poranku na wrocławskich drogach życzymy.

0: Krótko przed godziną siódmą zapraszamy Was już teraz na kolejny raport i prognozę pogody, ponieważ sporo się dzisiaj może zmienić w tym, jak to wygląda od samego rana.
1: Ale mówisz o pogodzie teraz, tak?
0: Nie tylko. Po prostu świat się zmienia wokół nas. Musimy mieć oczy.
1: Czuję, że to jest taka delikatna podprowadzka horoskopu o 7:10. Zostańcie blisko radia.
0: Będzie się zmieniać.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar.

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
4: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
5: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
6: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: Na zegarach mamy już 7:00, czas na kolejne wiadomości i prognozy pogody. Raport Radia Gra przed nami.
7: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Zapraszam na raport Radia Gra o poranku. Na początek informacja dla pieszych korzystających z przejścia podziemnego przy Świdnickiej we Wrocławiu. Od dziś na kilka tygodni zamknięty zostanie podziemny korytarz przejścia Świdnickiego. Powodem są planowane prace techniczne obejmujące przegląd oraz niezbędne roboty eksploatacyjno-utrzymaniowe. W związku z zamknięciem pasażu nieczynne będzie również centrum dialogu. Utrudnienia potrwają do zakończenia prac konserwacyjnych. O ich szczegółowym terminie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta będzie jeszcze informował.
8: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
7: Miasto Wrocław podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska na dofinansowanie przewozów kolejowych dla użytkowników Urbancard. W tym roku wsparcie wyniesie 2 miliony złotych. Porozumienie obejmuje honorowanie biletów miejskich w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio na wszystkich stacjach z nazwą Wrocław oraz na przystanku Iwiny obsługującym osiedle Jagodno. Umowa z regionalnymi przewoźnikami, przypomnijmy, zawarta w grudniu 2025 roku, obowiązuje do końca 2030 i ma wartość około 241 milionów 700 tysięcy złotych. Miasto przeznaczy na ten cel średnio 48 milionów 300 tysięcy złotych rocznie. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy Wrocławia i okolicznych gmin mogą korzystać z jednego biletu na tramwaje, autobusy i pociągi w granicach miasta. Sieć kolejowa obejmuje 11 linii i ponad 30 przystanków oraz dworców, a z takiej formy transportu może korzystać nawet 1 200 000 mieszkańców regionu. W pociągach honorowane są m.in. bilety czasowe, zaczynając od 24-godzinnych, okresowe i imienne, począwszy od 7-dniowych, semestralne, na okaziciela oraz pracownicze. A teraz o poranku w raporcie Radia Gra zmieniamy temat. Kolejny etap rozbudowy dolnośląskiego odcinka autostrady A4 coraz bliżej. Regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla rozbudowy odcinka pomiędzy węzłami Krzywa i Legnica. Jak mówi Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, celem jest poszerzenie jezdni.
9: Z 2 do 3 pasów ruchu oraz budowa pasów awaryjnych. W pierwszym etapie będziemy budować nową jezdnię. Następnie przebudujemy węzły drogowe, wybudujemy nowe obiekty inżynierskie. Później przełożymy ruch na nową drogę i w ostatnim etapie będziemy rozbierać starą nawierzchnię i w jej miejsce będziemy budować drugą, nową jezdnię.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuc uruchomi Ministerstwo Zdrowia. Skorzystają z niego osoby, które od lat palą papierosy. Chodzi o badania niskodawkową tomografią komputerową. Michał Dobrołowicz przybliży szczegóły dotyczące tego, kto i od kiedy skorzysta z tych badań.
10: Prawo do tych badań będą mieć osoby, które skończyły 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo od 10 lat 2 paczki dziennie. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie wczesnym etapie. Nowy program bezpłatnych badań może ruszyć jeszcze przed wakacjami. Jak ustaliłem, szczegóły są już uzgodnione z lekarzami. Badanie ma trwać 10 minut i będzie polegać na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
7: Tyle od Michała Dobrołowicza. W Radiu Gra o poranku, czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim rozegranym we Wrocławiu. W wyjściowym składzie znaleźli się m.in. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński oraz wracający po kontuzji Marcin Bułka. Początek meczu należał do Polaków, którzy częściej utrzymywali się przy piłce, jednak nie potrafili przełożyć przewagi na sytuacje bramkowe. Ukraińcy objęli prowadzenie po golu Romana Jaremczuka, a tuż przed przerwą wynik podwyższył Andrii Jarmołenko. W drugiej połowie selekcjoner Jan Urban wprowadził kilku debiutantów, w tym Mateusza Żukowskiego i Oskara Wójcika. Polacy mieli okazję do zdobycia bramki, jednak skutecznie interweniował bramkarz Ukrainy Anatolij Trubin. Ostatecznie wynik nie uległ zmianie. Kolejny mecz towarzyski biało-czerwoni rozegrają 3 czerwca w Warszawie, gdzie ich rywalem będzie Nigeria.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
7: Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i Wrocław o poranku pochmurny i taka aura może utrzymywać się do południa, a potem możliwe przejaśnienia i nawet obecność słońca, natomiast do godziny 10 m.in. dla powiatu wrocławskiego obowiązywać będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Generalnie popadać może w samym Wrocławiu do południa. Temperatura maksymalna dziś na poziomie 22 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
5: 1 czerwca, Dzień Dziecka, oczywiście, ale nie tylko.
6: W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj również Święto Bułki
5: oraz
6: i Dzień Mleka. Jest to idealne moje dziecięce połączenie, bo ja właśnie takie śniadanie jadałam, chodząc do przedszkola, bułkę na mleku.
5: I teraz już wiecie, po co taki zestaw świąt dzisiaj, żeby również dorośli poczuli się jak dzieci. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. Piotr Kolszowski
6: i Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra na tej fali. Tak rozpoczynamy ten tydzień, ale rozpoczynamy przecież ten miesiąc również. Ostatni miesiąc roku szkolnego w ogóle i piękny czas przed nami, tego się należy trzymać.
1: Widzę po tobie, że jesteś ciekawy, czy nam się też coś domyka w kosmosie.
0: Oczywiście, że
1: otworzyłeś się na te informacje.
0: Jestem także bardzo otwarty na
1: to. Będę miała dla ciebie parę newsów. Otóż to, 1 czerwca przychodzi nam w tym roku taki dzień, akurat tuż po niebieskiej pełni księżyca, wczoraj ona była, mocno dawała nam się we znaki. Nieprzespane noce, poczucie nadchodzących zmian. Tak było w weekend. A teraz wszechświat nie będzie pytał, czy jesteśmy gotowi. O nie, nie, zmiany są przed nami, one już mogą zaraz nastąpić. Zodiakalnemu wodnikowi dodatkowo uda się zażegnać jakiś konflikt. Gratuluję. A rybciom, naszym zodiakalnym, Olo,
0: tak?
1: Te zasłużą dzisiaj na prezent.
0: No i super!
1: No, w takim razie, Olo, widzisz, ja będę dzisiaj twoim prezentem. Aha. Cieszysz się?
0: Tak.
1: No to super.
0: Pewnie.

0: dobre granie o poranku w Radiu Gra. Tak się budzimy w ten poniedziałkowy ranek i za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej w ramach przebudzenia też warto przypomnieć wynik z wczoraj. 0-2 przegrywamy z Ukrainą na Tarczyńskiej arenie we Wrocławiu.
1: No ale po co to przypominać? No gdzie? No taki miły poniedziałkowy poranek był. Ja w ogóle bym o tym zapomniała. Nie chcę o tym myśleć. Chłopaki ładnie się prezentowali na boisku. Na szczęście wszyscy już chyba w miarę byli wypoczęci. No ale no to widowisko no było średnie.
0: Ale Oliwia, no zawsze warto patrzeć na szklankę w połowie pełną, a nie pustą. Również po takiej porażce.
1: Czyli co, dostrzegasz jakieś plusy tego, no, nieładnego, niewygrania z Ukrainą? 2-0.
0: No, tak, oczywiście, że dostrzegam. Możemy się cieszyć na przykład, że nasi nie jadą za chwilę do Ameryki na mundial, bo wtedy dopiero mielibyśmy powody do obaw, że stresów w kolejnych dniach będzie co niemiara. A tak, pełen relaks, żadnych stresów.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz oferty specjalne.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP.

0: Zwykle od samego rana na 95 i 1 FM budzimy cały Wrocław i mamy dobre wieści, ponieważ od weekendu powoli możemy domykać niektóre remonty w naszym mieście. No i tym samym od soboty mamy już, proszę, Żernicką wyremontowaną. Dobre wieści dla kierowców, a także dla tych poruszających się komunikacją miejską.
1: Tak, tak, to jest ta rzecz, o której warto pamiętać i warto na nią zwrócić uwagę w ten poniedziałkowy ranek we Wrocławiu, bo to oznacza, że autobusy mogą na przykład przyjechać o trochę innej porze, że ten przejazd właśnie się zmieni. Słowem, żebyśmy się tylko nie spóźnili na miejsce do pracy albo do szkoły.
0: Trzeba się z powrotem odzwyczaić od tych niezwyczajnych warunków.
1: Tak.
0: Także koniec objazdów przez ulicę Strachowicką, Rumiankową i Płaską. No i lecimy do pracy, tym razem niezmienioną trasą.
1: Szerokości.
2: Radio Gra.

0: Męskie granie orkiestra i nareszcie to już za nami pięknie wybrzmiało w Radiu Gra.
1: Poskakaliśmy, potańczyliśmy, tak samo jak skacze i tańczy. Kolejny wykonawca, który pojawi się już za chwilę na naszej antenie, Benson Boone i Mystical Magical. To już za chwilę w Radiu Gra.
2: Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i Wrocław o poranku pochmurny i taka aura może utrzymywać się do południa, potem możliwe przejaśnienia i nawet obecność słońca, natomiast do godziny 10:00 między innymi dla powiatu wrocławskiego obowiązywać będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Generalnie popadać może w samym Wrocławiu do południa. Temperatura maksymalna dziś na poziomie 22 stopni Celsjusza.

0: Gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1, do 8 już coraz mniej. O 8 oczywiście kolejne najświeższe informacje z Wrocławia, ale też z kraju i ze świata.
1: Odliczamy też powoli dni do długiego weekendu, ponieważ ten za chwilę się rozpocznie. No i w ten długi weekend także będziemy mogli we Wrocławiu zjeść nietypową kolację. Bardzo, bardzo wysoko. 50 metrów nad ziemią.
0: Czyli Dinner in the Sky wraca i to jest okazja do tego, żeby no właśnie z jednej strony popatrzeć na Wrocław z tej perspektywy, w sensie z góry, z lotu ptaka, z drugiej strony z pełnym brzuszkiem skonsumować sobie.
1: Dokładnie popatrzeć będziemy mogli na Halę Stulecia, ale ja sama nie wiem, czy bym miała apetyt tak wysoko. No, najważniejsze, że o poranku mam. Także smacznego śniadanka.
2: Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana, do tego już za chwilę wracamy, bo teraz czas na kolejną dawkę najświeższych wiadomości. Za chwilę zajrzymy do naszego newsroomu, zobaczymy, nad czym pracują nasi dziennikarze.
1: A w kalendarzu przypominamy jeszcze to tylko przed 8, pierwszy dzień czerwca. I oprócz tego, że Dzień Dziecka i wszystkie dzieci bardzo serdecznie pozdrawiamy, to chyba wszyscy już wchodzimy w taki trochę klimat przedwakacyjny. Bo jak już jest czerwiec w kalendarzu, to już pachnie wakacjami.
0: Uśmiechamy się do kalendarza i lecimy w stronę kolejnego raportu Radia Gra.

0: taksówki do MediaMarkt.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
9: To wybrałabym prezent z Media Expert.
8: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
9: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
8: I wiele innych zabawek w super cenach.
10: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.
13: W kalendarzu mamy poniedziałek, 1 czerwca, jest 8, czas na raport.
14: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od informacji dla pasażerów wrocławskiego MPK. Z powodu awarii tramwaju przy ulicy Kosmonautów kursy linii 3, 10 i 20 zostały skrócone do pętli Pilczyce. W relacji Leśnica-Pilczyce jeździ autobus zastępczy. A teraz zmieniamy temat i opowiemy o dobiegających końca pracach przy wielomilionowej inwestycji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Projekt wart 30 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy obejmuje nową salę hybrydową, stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów w stanie krytycznym oraz nowoczesny sprzęt medyczny. Druga sala hybrydowa o powierzchni 270 m kwadratowych pozwoli na równoczesne zabiegi kardiochirurgiczne i kardiologiczne u dorosłych, a także dzieci. Powstało również 5 stanowisk intensywnej terapii dla pacjentów ze wstrząsem kardiogennym. Nowe wyposażenie ma skrócić czas oczekiwania na zabiegi i podnieść standardy leczenia w Wrocławskiego Szpitala.
15: Temat dnia w Radiu Gra.
14: Specjalistyczne hełmy dla psów służbowych powstają na Politechnice Wrocławskiej. Będą chronić czworonogi pracujące m.in. w ratownictwie, ochronie czy wojsku. Jak mówi Radiu Gra dr inżynier Dariusz Pyka z Wydziału Mechanicznego, inicjatywa powstała na prośbę pracowników służb mundurowych.
16: Od dłuższego czasu na Politechnice Wrocławskiej pracujemy nad osłonami balistycznymi i stąd się też wziął nasz stały etap Astiva, gdzie próbujemy to wdrożyć do przemysłu i sprzedawać gotowe rozwiązania. I tak naprawdę służby same się do nas zgłosiły, czy jesteśmy w stanie wykonać hełmy, bo te, które obecnie są na rynku, no nie do końca spełniają ich oczekiwania. No na pewno powiedzieli, że trzeba zmienić słuchawki aktywne na stojące dla uszy, bo większość tych psów pracujących to są owczarki belgijskie bądź malinosy. Drugą kwestią to jest też brak ochrony tej odłamkoodpornej szpikulco kule odporności, jeżeli o tym mówimy.
14: Zapotrzebowanie na psie kamizelki wynika z rosnącej troski o bezpieczeństwo psów, jednak ma także znaczenie ekonomiczne. Wyszkolenie takiego psa to koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych i wiele miesięcy pracy przewodnika. Tymczasem Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przeprowadziły badania nad wpływem różnych herbat na właściwości kombuczy. Naukowcy sprawdzili fermentację 5 rodzajów herbat, m.in. zielonej i czarnej przez 10 dni w temperaturze 23 stopni. Okazało się, że kombucha z zielonej i ulong działa przeciwcukrzycowo, z kolei ulong i czarna ogranicza rozwój komórek raka piersi w testach laboratoryjnych.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Warszawa dołączyła do Wrocławia czy Krakowa. W stolicy również obowiązuje nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami obowiązywać będzie codziennie między 22 a 6 rano, między innymi w sklepach, w kioskach i na stacjach benzynowych. Jak nowe przepisy oceniają mieszkańcy Warszawy, to sprawdził Michał Dobrołowicz.
17: Wydaje mi się, że dobra.
18: Ograniczenie dostępności, możliwości kupowania w nocy, na co może się przełożyć?
17: No przede wszystkim na spokój w mieście. Wydaje mi się, że będzie mniej awantur, mniej jakichś takich sytuacji, które się wymykają spod kontroli.
19: Ale z drugiej strony zawsze można pójść gdzieś do restauracji i tam rozumiem, że jest dostępne.
18: Na miejscu tak, na wynos nie.
19: No, właśnie, no myślę, że to jak najbardziej fajna opcja.
14: Usłyszał od mieszkańców stolicy Michał Dobrołowicz. Rafał Jędraszek, ponownie przy mikrofonie. Zapraszam na kolejny raport sportowy o poranku w Radiu Gra. Mimo braku trzech kluczowych zawodników, Artioma Łaguty, Dana Biulija i Mikkela Andersena, Better Sparta Wrocław zwyciężyła na wyjeździe Kronoplast Włókniarz Częstochowa 48-42. Liderem wrocławskiej drużyny był Brady Kertz, który zdobył aż 18 punktów i poprowadził zespół do wygranej. Spotkanie rozpoczęło się od remisów w dwóch pierwszych biegach. Ostatecznie po pierwszej serii Sparta prowadziła 4 punktami. W środkowej fazie meczu przewaga wrocławian jeszcze wzrosła, choć Włókniarz zdołał zmniejszyć straty po podwójnym zwycięstwie w jednym z biegów. O losach spotkania decydowały biegi nominowane. Bartłomiej Kowalski wygrał pierwszy z nich, a w ostatnim wyścigu komplet punktów zdobył Brady Kertz, przypieczętowując zwycięstwo Sparty.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
14: Miejscowe opady deszczu mogą pojawiać się we Wrocławiu do południa, tak wieszczą najnowsze mapy pogodowe przeglądane przed chwilą w redakcji Radia Gra. Do tego przewaga zachmurzenia, co najmniej średniego, ciśnienie nieco poniżej normy na wrocławskich barometrach 1011 hektopaskali, ale w ciągu dnia lekko wzrośnie, osiągając wspomnianą normę, czyli 1013 do 22 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
13: Drogie dzieci, małe i duże, wszystkiego najlepszego z okazji waszego i naszego święta też.
2: No i to są takie życzenia skierowane do wszystkich, bo każdy w sobie ma to dziecko, które jeszcze pamięta o tych marzeniach z dzieciństwa na przykład. Czy się udało je pospełniać? Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko pójdzie dobrze. Oliwia Ciszewska.
13: Piotr Golszowski. Gramy.

0: Witamy o poranku w Radiu Gratach. Witamy się z tym tygodniem, z tym miesiącem, z czerwcem. I czym się witamy? Ostrzeżeniami.
1: Ostrzeżeniami przed burzą i intensywnymi opadami. To właśnie pojawiło się w komunikatach od IMGW. No niestety, tak naprawdę cała Polska musi spodziewać się tego, że pogoda się zepsuje.
0: Patrzę, że IMGW objęło ostrzeżeniami, uwaga, województwa mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie, małopolskie, podkarpackie. Przepraszam, czy zostały nam jeszcze jakieś województwa bez ostrzeżeń?
1: Kto chce jeszcze deszczu, kto chce jeszcze burzy. No ale muszę przyznać, że taka letnia burza jest naprawdę przyjemna.
0: Tak, pewnie. Ostrzeżenia, gwałtowne zjawiska pogodowe. Wiedz, że polskie lato jest tuż za rogiem.

0: hity pełne energii. Od samego rana w radiu gra pełna energii, tak, że była nasza Iga Świątek w weekend. No tak. Ale niestety tej energii nie wystarczyło do końca, aby wygrać ostatni pojedynek z Martą Kostiuk. No i niestety Iga odpadła z Rolanda Garrosa.
1: Ja powiedziałbym, Iga opuściła Rolanda Garrosa. Brzmi jak z jakiegoś
0: romantyzmu. On ją opuścił.
1: Możliwe, rzeczywiście. Ale tutaj są też pewne dobre informacje, tak myślę. Znaczy, może źle, że to się tak zbiegło w jednym czasie, ale jednak. No bo Iga wczoraj obchodziła swoje 25 urodziny. Wszystkiego najlepszego.
0: 100 lat, Iga. Mam nadzieję, że była jakaś imprezka. No i co najważniejsze, urodzinowe tiramisu.
1: Mam nadzieję, że było. A ty, Iga, tyraj, misiu, trochę bardziej. Niestety wygląda na to na korcie. Wszystko będzie dobrze, trzymamy kciuki, wszystko się poukłada. Zresztą chyba do takich wniosków sama Iga po meczu w wywiadzie dochodziła, więc będzie dobrze.
0: 100 lat.
2: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej.

0: czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Wilki, Just the Way You Are, to już za nami w Radiu Gra.
1: A za chwilę pośpiewamy sobie Mój jest ten kawałek podłogi, bo to pojawi się na antenie Radia Gra.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Miejscowe opady deszczu mogą pojawiać się we Wrocławiu do południa, tak wieszczą najnowsze mapy pogodowe przeglądane przed chwilą w redakcji Radia Gra. Do tego przewaga zachmurzenia, co najmniej średniego. Ciśnienie nieco poniżej normy na wrocławskich barometrach 1011 hektopaskali, ale w ciągu dnia lekko wzrośnie, osiągając wspomnianą normę, czyli 1013 do 22 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry.
11: To jest Radio Gra.

0: Wczesne granie o poranku w Radiu Gra o 9. U nas oczywiście kolejne informacje. Będzie też trochę o pogodzie. Rekordów w pogodzie się nie spodziewajmy, ale no, takie wyniki, jakie wczoraj były w tym chodzeniu nad Warszawą, to dopiero były rekordy.
1: Oj tak, dosłownie nad Warszawą, ponieważ między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower była przewieszona taka lina, a na tej linie człowiek. 500 metrów przechodził między budynkami Jan Rus, który właśnie robi takie rzeczy również na co dzień.
0: No specjalizuje się w chodzeniu na wysokościach.
1: Tak, tak,
0: 180
1: tak.
0: metrów nad ziemią, no to hello, to już szapoba tutaj.
1: Ale czekaj, czekaj, ja tu zobaczyłam, że on był przyczepiony do
0: jak
1: tej
0: przyczepiony?
1: Liny. No przyczepiony.
0: Taki tutaj, taką taśmą dodatkową?
1: Właśnie.
0: To nie, to tak to by każdy przyszedł.

0: bardzo blisko 9 na zegarze. Nie no, żartowaliśmy z tym wczorajszym wyczynem. Jednak chyba nie każdy by tak przeszedł. Zobaczyłem zdjęcia robione tam z góry i okej, dobra, szanujemy.
1: A może?
0: 9 przed nami i kolejne informacje w raporcie. Będzie też trochę o pogodzie. Zostańcie blisko radia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Hot grill.
5: Arilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Morliny są gorące.
14: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
15: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
16: Wbijasz!
13: Morliny są gorące. Morliny są...
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
23: No to jedziemy.
24: Tato, dziś ja prowadzę.
25: Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
26: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
27: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
28: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
29: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
28: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
29: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
28: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
30: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
31: Po reklamie.
32: Mamy poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka. Czas na raport Radia Gra.
33: Agencja Rozwoju Przemysłu udzieliła 25-milionowej pożyczki inwestycyjnej spółce Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław od inwestycji, dzięki której zostanie sfinansowana część rozbudowy wrocławskiego lotniska. Zaczynamy ten raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Długoterminowa pożyczka inwestycyjna umożliwi budowę nowoczesnej hali magazynowej wraz z budynkiem biurowym i infrastrukturą techniczną. To pozwoli obsłużyć około 35 tysięcy ton frachtu rocznie, czyli aż 3 trzykrotnie więcej niż obecnie. O planach związanych z rozbudową terminala lotnicza spółka informowała na początku maja. Wówczas podano, że koszt budowy to 31 milionów złotych i ma ona zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
33: Maciej Siembieda został tegorocznym laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru za powieść Gołoboże. Wyróżnienie dla najlepszej powieści kryminalnej wydanej w ubiegłym roku wręczono w minioną sobotę wieczorem we Wrocławiu podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Nagroda o wartości 25 tysięcy złotych została ufundowana przez prezydenta Wrocławia Jacka Sotryka. Maciej Siembieda zdobył także Nagrodę Czytelników Wielkiego Kalibru. Nagrodę specjalną imienia Janiny Paradowskiej otrzymał Grzegorz Karwowski za powieść Odcienie przemocy. Nagroda Wielkiego Kalibru przyznawana jest od 2004 roku autorom najlepszych polskich powieści kryminalnych i sensacyjnych. Międzynarodowy Festiwal Kryminału zakończył się we Wrocławiu wczoraj. W programie, przypomnijmy, odbywały się spotkania z autorami, wykłady i panele dyskusyjne.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
33: Dwa wrocławskie lokale z prestiżową gwiazdką Michelin. Anonimowy inspektor docenił restaurację Baba oraz restaurację Most. To pierwsze gwiazdki w stolicy Dolnej Śląska. Jak mówi Beata Śniechowska, właścicielka Baby, takie wyróżnienie jest marzeniem każdego szefa kuchni.
1: Przede wszystkim chciałabym pogratulować absolutnie wszystkim, którzy znaleźli się w przewodniku, bo to jest ogromne wyróżnienie, a przede wszystkim jest to gwarant ciężkiej pracy. Mówi to o odwadze, o postawieniu na swojej wizji i jest to mrówcza, codzienna praca całych zespołów, więc ogromne, wielkie, wielkie gratulacje.
33: Dodajmy, że poza prestiżowymi gwiazdkami, jednocześnie w przewodniku Michelin wyróżniono 28 lokali z Wrocławia oraz 6 z Dolnego Śląska. Słuchacie raportu Radia Gra. Ponad 1000 osób nadal bierze udział w akcji do gaszania wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Strażacy mają nadzieję, że działania uda się zakończyć w tym tygodniu. Ogień, przypomnijmy, strawił około 300 hektarów lasu. Jak przyznaje Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej, bardzo niebezpieczne są wypalone pnie drzew.
2: Można to porównać do pozostawionego na świeżym powietrzu grilla, który po pewnym czasie wydaje się, że jest już wygaszony. Mimo wszystko, jeżeli na niego dmuchniemy, to znów pojawia się wyższa temperatura, pojawia się żar.
33: Strażacy wciąż patrolują cały obszar z powietrza przy użyciu dronów, urządzeń na podczerwieniu. Powstała specjalna magistrala zaopatrująca ich wodę. Usypują też wokół miejsca pożaru wał ziemny, który ma zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem się ognia, gdyby znów się pojawił.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
33: Co najmniej średnie zachmurzenie i możliwe opady deszczu. To wyczytujemy z najnowszych prognoz dla Wrocławia. Takiej aury trzeba spodziewać się przynajmniej do południa. Do tego na redakcyjnym barometrze Radia Gra obecnie 1012 hektopaskali. Ciśnienie lekko jeszcze wzrośnie do poziomu normy. Wiatr zachodni, miejscami słaby, miejscami umiarkowany. Temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu na poziomie 22 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Dziś każdy może poczuć się dzieckiem. Ważne, żeby nikt o dzieciach dziś nie zapomniał, bo Dzień Dziecka w kalendarzu 1 czerwca.
18: Mam nadzieję, że Mariusz o nas nie zapomniał i da nam coś słodkiego z okazji Dnia Dziecka.
3: Patrzę na niego, tak dziecinnie się trochę zachowuje, więc chyba wpisuje się w klimat dzisiejszego święta. Zresztą my też tak mamy od rana. Dobrego dnia wam życzymy, dziecięcego takiego szczęśliwego.
18: I do usłyszenia już jutro z samego rana. Oliwia Ciszewska,
3: Piotr Olszowski, trzymajcie się, cześć!

Pet Shop Boys w Radiu Gra. Dzisiaj 1 czerwca, czy trzeba więcej mówić? Dzisiaj wszyscy świętujemy, bo przecież każdy jest dzieckiem swoich rodziców, Dzień Dziecka. Jeżeli macie w sobie chociaż odrobinę dziecięcej radości, no to dzisiaj jest idealny moment, żeby ją uwolnić. A jeżeli nie, to będziemy jej razem szukać. Zostańcie z nami, Radio Gra, Mariusz Pucyło. Witajcie, za chwilę Katy Perry.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hot grill.
2: Arilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Gra FM.

0: me down.
1: Vice i Tom Gregory, Never Let Me Down. Smutna niedziela we Wrocławiu. O, taki artykuł mam przed oczami. Tak piszą o wczorajszym meczu Polska-Ukraina. Ale jak pomyślimy, że w tym tygodniu czerwcówka, to szybko się pocieszymy. Jaka pogoda czeka nas w długi czerwcowy weekend? Już sprawdzamy. Czwartek we Wrocławiu, bardzo ładny, 24 stopnie. Tylko czwartek w zasadzie. W piątek 17 stopni, opady deszczu. Sobota też deszczowa, ale ciepła, do 27 stopni. Szanse na deszcz nie są wielkie, ale jednak zakończenie czerwcówki to będzie niedziela już bez deszczu, ale średnia temperatura w ciągu dnia to będzie tylko 17 stopni. No chyba, że prognozy jeszcze się zmienią. Za chwilę ta na dzisiaj, a moment później w radiu gra For The Cause i Stand By Me.
2: Reklama.
3: Barbara?
2: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
8: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
9: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
10: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazję, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
6: Co najmniej średnie zachmurzenie i możliwe opady deszczu. To wyczytujemy z najnowszych prognoz dla Wrocławia. Takiej aury trzeba spodziewać się przynajmniej do południa. Do tego na redakcyjnym barometrze radia gra obecnie 1012 hektopaskali. Ciśnienie lekko jeszcze wzrośnie do poziomu normy. Wiatr zachodni, miejscami słaby, miejscami umiarkowany. Temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu na poziomie 22 stopni Celsjusza.
7: To jest Gra FM.
8: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

Fajna piosenka z filmu K-popowe Łowczynie Demonów. O to, że fajna, chyba nie będziemy się kłócić, a ludzie kłócą się o różne rzeczy. Czytam właśnie o tym, jak się pokłócili w Niemczech przy kładzeniu asfaltu na bawarskiej drodze. A pokłócili się o to, jak należy ten asfalt wałkować. To tak się pokłócili, że aż doszło między nimi do bójki, która skończyła się poważnymi obrażeniami dla jednego z nich. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci dołki kopie, czy jak to tam było. A w Polsce? W Polsce jest inaczej. W Polsce się nie kłócimy. W Polsce, jak jeden pracuje, to reszta patrzy.

0: Dzień dziecka. Obok Wigilii i urodzin chyba ulubiony dzień wszystkich dzieciaków to właśnie dzisiaj. 1 czerwca zbliża się, 10 będzie raport, a potem bletka i dwa dni.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Ci do Mediamarkt.
1: Po reklamie.
2: Zaczynamy raport o 10:00. Sprawdźmy, co nowego w naszym mieście, w Polsce i na świecie. No i oczywiście najnowszą prognozę pogody.
3: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców o utrudnieniach na drodze krajowej 94 między Wrocławiem a Oławą na trasie pomiędzy 108 a 122 kilometrem. Prowadzone są szybko postępujące roboty drogowe związane z koszeniem poboczy. Wprowadzono z tego powodu ruch wahadłowy. Te utrudnienia mogą potrwać do 6 godzin. Tymczasem z najnowszych kronik policyjnych mundurowi na S8 we Wrocławiu zatrzymali do kontroli kierującego Astonem Martinem, który przekroczył prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec jechał 236 km na godzinę przy ograniczeniu do 120. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze apelują przy okazji o bezpieczną jazdę i przestrzeganie przepisów drogowych. Policja podkreśla, że niedostosowanie prędkości jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Wybite szyby, graffiti i zniszczone ławki. W ostatnich tygodniach MPK Wrocław uważa wzrost liczby aktów wandalizmu na przystankach. To wpływa nie tylko na estetykę miasta, ale zmniejsza także bezpieczeństwo i sporo kosztuje. Jak mówi Barbara Balicka z biura prasowego MPK Wrocław, od początku roku na wrocławskich przystankach wybito blisko 50 szyb w wiatach.
5: Niepokojące jest to tempo, bo blisko połowa zgłoszeń, o których mówimy, tych tegorocznych, przypada na sam maj, czyli ta fala wandalizmu wzrosła w tym ostatnim czasie. To właściwie jest kilka różnych elementów. Z jednej strony oczywiście wybite szyby, zamalowane gabloty, zniszczone ławki, zniszczone znaki, ale także, co ciekawe, ale też niezwykle przykre, kradzieże elementów wyposażenia takich przystanków, więc mamy do czynienia zarówno z graffiti, z wandalizmem, jak i po prostu kradzieżami.
3: A warto pamiętać, że zniszczenie mienia jest przestępstwem, za które grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. A teraz wracamy do tematu specjalistycznych hełmów dla psów służbowych, jakie powstają na Politechnice Wrocławskiej i mają chronić czworonogi pracujące m.in. w ratownictwie, ochronie czy w wojsku. Pracują nad nimi badacze z Wydziału Mechanicznego. Każdy hełm będzie dopasowany na wymiar do czworonoga.
6: Bierzemy pod uwagę, gdzie ten pies pracuje, jak ten pies pracuje, no i samą budowę psa. Korzystamy ze skanerów 3D, wykonujemy modele geometryczne tych naszych zwierzaków, piesków. Dopiero na etapie, że tak powiem, modelu komputerowego dostosowujemy geometrię hełmu, a następnie ten hełm wykonujemy, tak żeby było to modułowe. No i w każdym momencie możemy wrócić do projektu, w momencie, nie wiem, kiedy hełm się uszkodzi, możemy wykonać nową wersję właśnie dla tego naszego zwierzaka.
3: Mówiła Radio Gra magister inżynier Karina Krawiec z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. A my w Radio Gra pamiętamy oczywiście o dzieciach i teraz w raporcie 1 czerwca to ich święto i zamierzają z tego korzystać.
7: To jest dzień dla dzieci, że można zmieniać chipsów na śniadanie.
8: Że można zjeść co? Michę?
7: Chipsów.
8: Na?
7: Śniadanie.
9: Dzieci się czują jak w niebie.
10: To jest taki dzień, gdzie dorośli zabierają cię w jakieś miejsce, gdzie ty byś chciał bardzo pojechać.
3: Z pierwszoklasistami z podstawówki numer 7 w Koninie rozmawiała Beata Pieczyńska, a my wszystkim dzieciom, dużym i małym, życzymy pięknego świętowania. Okolice 17 kreski na plusie, na redakcyjnym termometrze Radia Gra do 22 stopni Celsjusza maksymalnie powinien dziś pokazać. Przynajmniej tak mówią prognozy. Podtrzymują również możliwe opady deszczu do co najmniej jeszcze południa. Do tego we Wrocławiu będzie utrzymywać się jak na razie średnie zachmurzenie i ciśnienie prawie w normie 1012 hektopaskali na wrocławskich barometrach.
2: Dzień dobry po 10:00, Radio Gra, Mariusz Pucyło, witamy i pozdrawiamy ponownie. Co zagramy w tej godzinie? Będzie m.in. CC Catch, z nowości Wiktor Waligura, będzie też Lady Gaga, a na dobry początek Bledka zaśpiewa nam 2 dni. Słuchamy. Daleko.

0: Can Lose My Heart Tonight i Sissy Catch, która w latach 80. skradła niejedno męskie serce. A ludzie to kradną różne rzeczy. Właśnie w Lesznie zatrzymano 33-letniego mężczyznę, uwaga, podejrzanego o serię nietypowych kradzieży. Co on tam podkradał? No, jak czytamy, jego łupem była głównie bielizna susząca się na balkonie. Konkretnie kradł bieliznę jednej pani z jednego balkonu. Zawsze tej samej pani. No, moim zdaniem to raczej kiepski sposób na okazanie zainteresowania.
1: Reklama.
2: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Super oferty na Dzień Dziecka to jest temat nowy. Do poniedziałku z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, rożki, tubki, lodowe

0: Biedronka.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
4: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Kropski.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

Dodajemy sobie mocy na poniedziałek, w czym pomagają hity pełne energii w Radiu Gra. Magic System i Magic in the Air. Dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka, który we Wrocławiu świętujemy już od kilku ładnych dni. Dzisiaj już chyba trzeci albo czwarty dzień wydarzeń we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, bo imprezy trwają już od piątku. Na najmłodszych czekają między innymi takie zabawy jak szukanie złota, malowanie amonitów, kompletowanie szkieletu niedźwiedzia, tworzenie papieru z pulpy czy praca z gliną na kole garncarskim. No, nie da się nudzić. Także dzisiaj Park Trampolin Go Jump zaprasza na świętowanie Dnia Dziecka i także dzisiaj specjalny pokaz fontanny przy hali stulecia. Ale o tym jeszcze pogadamy, a to już zapowiadany Wiktor Waligura.

0: Gdyby ktoś zapytał, czy muzyka pomaga w pracy, to odpowiedź jest tylko jedna. Odpowiedź brzmi tak, pomaga. Odpowiednia muzyka poprawia nastrój, redukuje stres, zwiększa koncentrację, stymuluje wydzielanie dopaminy, a to przekłada się na wyższą produktywność. Także wszyscy szefowie powinni zadbać o to, żeby w pracy brzmiało Radio Gra. U nas za chwilę Ann Winsborne, ale najpierw prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Rowy. Mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca.

0: Oczyńskiej we Wrocławiu.
1: To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars z Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: Okolice 17 kreski na plusie, na redakcyjnym termometrze radia gra do 22 stopni Celsjusza maksymalnie, powinien dziś pokazać, przynajmniej tak mówią prognozy. Podtrzymują również możliwe opady deszczu do co najmniej jeszcze południa. Do tego we Wrocławiu będzie utrzymywać się jak na razie średnie zachmurzenie i ciśnienie prawie w normie 1012 hektopaskali na wrocławskich barometrach.

Lady Gaga, abrakadabra, czary mary i przenosimy się w czasie. Kalendarz historyczny podpowiada nam takie wrocławskie daty dokładnie 40 lat temu. W roku 1986 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbył się koncert z okazji Dnia Dziecka. Występował zespół Lady Punk i w trakcie tego występu Jan Borysewicz zamiast pokazać swoją wirtuozerską grę na gitarze pokazał co innego, a 38 lat temu w 1988 odbył się Wielki Marsz Krasnoludków, czyli inicjatywa pomarańczowej alternatywy i tak to się, moi drodzy, z tymi krasnoludkami zaczęło.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
16: Po reklamie.
17: Dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka, mamy 11. Zapraszam na raport i prognozę pogody. Chwilę później zespół Bon Jovi, It's My Life.
18: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek informacja o problemach z przejazdem autobusów miejskiej komunikacji przez ulicę Żernicką, gdzie doszło do kolizji osobówki z autobusem MPK, dlatego linie 107, 129, 142 oraz 148 skierowano objazdem w obu kierunkach przez ulicę objazdową.
19: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
18: Kolejny etap rozbudowy dolnośląskiego odcinka autostrada 4 coraz bliżej. Regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla rozbudowy odcinka pomiędzy węzłami Krzywa i Legnica. Jak mówi Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, celem jest poszerzenie jezdni.
20: Z 2 do 3 pasów ruchu oraz budowa pasów awaryjnych. W pierwszym etapie będziemy budować nową jezdnię. Następnie przebudujemy węzły drogowe, wybudujemy nowe obiekty inżynierskie. Później przełożymy ruch na nową drogę i w ostatnim etapie będziemy rozbierać starą nawierzchnię i w jej miejsce będziemy budować drugą, nową jezdnię.
18: Dodajmy, że według planów inwestycja ma rozpocząć się w przyszłym roku i zakończyć w 2031. A teraz w raporcie zmieniamy temat. Politechnika Wrocławska rozpoczęła rekrutację na rok akademicki 2026-27. Uczelnia oferuje ponad 7200 miejsc na 76 kierunkach, w tym 15 prowadzonych w języku angielskim. Wrocławskim. Kandydaci mogą aplikować na studia we Wrocławiu oraz w filiach w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nabór potrwa do 10 lipca, a wyniki zostaną ogłoszone 14 lipca. Szczegółowe informacje oraz pełna oferta dostępne są na stronie rekrutacja.pwr.edu.pl.
19: O tym się mówi we Wrocławiu.
18: Baba i Most to dwie wrocławskie restauracje, które otrzymały prestiżową gwiazdkę Michelin. Jednocześnie w legendarnym przewoźniku wyróżniono 28 lokali z Wrocławia oraz 6 z całego regionu. Jak mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado, takie wyróżnienia mogą przyciągnąć więcej turystów.
1: Dolny Śląsk dzisiaj już nie będzie kojarzony tylko z atrakcjami turystycznymi, z pięknymi zamkami, pałacami, ale również z pysznymi restauracjami, do których Państwa zapraszam. Szefom kuchni gratuluję tego sukcesu, bo jeżeli chodzi o promocję Dolnego Śląska, jest to niewątpliwie ogromny, ogromny sukces i tutaj myślę, że turyści, którzy będą odwiedzać Dolny Śląsk, dzisiaj będą przyjeżdżać również do Wrocławia, do tych 28 punktów, będą przyjeżdżać do dwóch restauracji, które mają gwiazdki Michelin, pierwsze gwiazdki Michelin na Dolnym Śląsku. Gratuluję wszystkim.
18: Dodajmy, że gwiazdki oraz pozostałe wyróżnienia Michelin przyznawane są na rok. Po jego upływie restauracje ponownie odwiedzają anonimowi inspektorzy, którzy oceniają, czy jakość została utrzymana. Słuchacie raportu Radia Gra. Załogi wodnych karetek rozpoczynają dziś dyżury na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Podobnie jak w latach poprzednich, swoje bazy mają w czterech miejscach.
16: Poczynając od północy Sztynorc, Jezioro Sztynorskie, Giżycko nad Jeziorem Niegocin, Ryn, Jezioro Ryńskie oraz miejscowość Kamień nad Jeziorem Bełdany. Jak taką karetkę wezwać? Tak samo jak karetkę kołową w przypadku nagłego zdarzenia, gdy osoba potrzebuje pomocy, oczywiście numer alarmowy 112 oraz numery ratunkowe alarmowe nad wodą 984 i 601 100.
18: To był Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
18: Przed południem ciśnienie we Wrocławiu osiągnęło poziom normy. Na redakcyjnym barometrze radia gra 1013 hektopaskali, ale do północy może jeszcze lekko wzrosnąć. Czy dziś we Wrocławiu popada, pokropi jeszcze deszcz? Mapy pogodowe dopuszczają taką możliwość lekkich opadów, ale w utrzymującym się od rana co najmniej średnim zachmurzeniu możliwe także wyjątki. Chodzi o przejaśnienia, a nawet obecność słońca. Tak było przed południem. Do 22 stopni Celsjusza w ciągu dnia maksymalnie pokażą wrocławskie termometry.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
17: Jak wam mija ten poniedziałek? Przypomnę, dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka, a jak wiadomo, dzieci nie przejmują się drobiazgami, więc weźmy z nich przykład i niech poniedziałek nie będzie dla nas żadną przeszkodą. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie, dzień dobry po 11:00. To już Bon Jovi, It's My Life. It's my life.

0: sen się spełni i zespół Kombi. Może ktoś śni i marzy o wyprawie do Chorwacji. No to są dobre wiadomości. Pociąg do Chorwacji wraca w tym miesiącu. Jeszcze nie teraz, dopiero jak się skończy rok szkolny, 26 czerwca powróci Adriatic Express. Będzie kursował do końca sierpnia i to aż 6 razy w tygodniu. W drodze do stacji docelowej, czyli chorwackiej Rijeki, skład przejedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię. Myślę, że to naprawdę może ucieszyć wiele osób, choć jak się ma wakacje, jak się ma urlop, to żeby fajnie spędzić czas, wystarczy wsiąść do pociągu byle jakiego.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia Gra FM.

Unstoppable to Sia w Radiu Gra. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, dzień dziecka, ale nie tylko. Dzisiaj również setna rocznica urodzin Marilyn Monroe. I z tej okazji dzisiaj specjalny pokaz fontanny multimedialnej przy hali stulecia o godzinie 22. Opis wydarzenia brzmi tak. Opowiada o Monroe jako ikonie popkultury, której wizerunek przeniknął do sztuki współczesnej i stał się inspiracją artystów takich jak Andy Warhol. Pokaz wzbogacają dynamiczne iluminacje świetlne, efekty ognia oraz muzyka. Dzisiaj setna rocznica urodzin Marilyn Monroe i z tej okazji o 22:00 specjalny pokaz fontanny multimedialnej. Wydarzenie jest bezpłatne. A jeszcze w tym tygodniu inne pokazy. 4 i 5 czerwca Pixar Lato Przyjaźni, czyli coś tak bardziej dla dzieci. I 6 czerwca w sobotę Katedra Demokracji o 21:40.

0: Ania Dąbrowska zadebiutowała w programie Idol, w którym zajęła dopiero 8 miejsce. Jak słychać, to w ogóle nic nie znaczy. Ania Dąbrowska za nami, a przed nami jeszcze do 12:00 między innymi Eric Carmen, czyli piosenka z filmu Dirty Dancing, będzie też Kasia Cerekwicka.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
9: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
10: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krawski.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
13: Przed południem ciśnienie we Wrocławiu osiągnęło poziom normy na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1013 hektopaskali, ale do północy może jeszcze lekko wzrosnąć. Czy dziś we Wrocławiu popada, pokropi jeszcze deszcz? Mapy pogodowe dopuszczają taką możliwość lekkich opadów, ale w utrzymującym się od rana co najmniej średnim zachmurzeniu możliwe także wyjątki. Chodzi o przejaśnienia, nawet obecność słońca. Tak było przed południem. Do 22 stopni Celsjusza w ciągu dnia maksymalnie pokażą wrocławskie termometry.
14: Gra FM.

0: Kasia Cerekwicka nie tak dawno została mamą. Gratulujemy, a skoro jesteśmy przy temacie urodzin, to o tym, kto ma dzisiaj urodziny mniej więcej o 12:20. Punktualnie w samo południe najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
4: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
5: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
6: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Po reklamie.
5: Jest 12:00. Pora sprawdzić najświeższe wiadomości. Czas na najnowszy raport i prognozę pogody. Chwilę później Andy Dusty Zakaria.
6: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zapraszam na raport. Na początek doniesienia z miejskich spółek Wrocławia. Michał Młyńczak został nowym prezesem ekosystemu. Decyzję o powołaniu go na to stanowisko podjęła Rada Nadzorcza 30 maja. Młyńczak, prawnik i odwołany niedawno ze stanowiska wiceprezydenta Wrocławia, będzie odpowiadał w miejskiej spółce ekosystem przede wszystkim za kwestie prawne i organizacyjne, w tym przygotowanie spółki do nadchodzących inwestycji i przetargów. Dotychczasowy prezes Paweł Karpiński pozostaje w zarządzie, obejmując funkcję wiceprezesa. Zmiany kadrowe dotyczą także wrocławskiego MPK. Do zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego dołączy Renata Granowska, która wcześniej zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki. Przypomnijmy, Granowska również niedawno została odwołana ze stanowiska wiceprezydenta Wrocławia.
7: Wracamy do sprawy.
6: Od początku roku na wrocławskich przystankach wybito blisko 50 szyb w wiatach, ale to nie jedyne akty wandalizmu. Regularnie niszczone są ławki, a wiaty i elementy infrastruktury zdobione są graffiti. W ostatnich tygodniach MPK Wrocław zauważa wzrost liczby aktów wandalizmu właśnie na przystankach. Jak mówi w rozmowie z Radiem Gra Barbara Balicka z Biura Prasowego Miejskiego Przewoźnika, są plany instalacji monitoringu, a także współpracy z policją.
8: Tak, są takie plany. Część przystanków jest też tym monitoringiem objęta. Przede wszystkim też współpracujemy z policją, żeby pokazać, że tego rodzaju działania nie mogą mieć miejsca, a skuteczność tych naszych działań pokazują ostatnie przypadki, choćby ta cała sytuacja z podpaleniami toalet przy Racławickiej. Dzięki współpracy z policją udało się zatrzymać sprawców, postawić im zarzuty uszkodzenia mienia, a te zarzuty wiążą się już z konkretną odpowiedzialnością.
6: Bo jak dodaje nasza rozmówczyni, niszczenie mienia jest przestępstwem, za które grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Pozostajemy w Radiu Gra w temacie wrocławskiego MPK i dzisiejszego Dnia Dziecka. Z tej okazji najmłodsi zapowiadają nazwy przystanków w autobusach i tramwajach. To już tradycyjna akcja, w której udział biorą dzieci pracowników miejskiego przewoźnika.
9: Buforowa Rondo.
10: Jest to kolejny raz, kiedy dzieci zapowiadają wrocławskie przystanki. 1 czerwca świętujemy bardzo ważne święto. Jest to Dzień Dziecka. A my chcemy przypomnieć, że nasi pasażerowie MPK Wrocław to nie tylko dorośli, ale też dzieciaki. Także jest to naprawdę świetna akcja.
6: Opowiadała o akcji Marta Ester z biura prasowego wrocławskiego MPK.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Dramatyczny apel polskich rolników do Ursuli von der Leyen. 30 polskich organizacji rolniczych napisało list do szefowej Komisji Europejskiej. Bez bezpieczeństwa żywnościowego nie będzie bezpieczeństwa europejskiego, piszą rolnicy. Chodzi o sprzeciw wobec cięć dla rolnictwa w przyszłym budżecie Unii Europejskiej na lata 2028-34. O tym, co jeszcze jest w tym liście, sprawdziła Katarzyna Szymańska-Borginią.
11: Polskie organizacje rolnicze podkreślają, że w dobie kryzysu bezpieczeństwo żywnościowe ma strategiczne znaczenie dla Unii, a redukcja środków na rolnictwo przy jednoczesnym wzroście całego unijnego budżetu jest politycznie niezrozumiała. Przypomnę, że propozycja Brukseli zakłada cięcia o blisko 100 miliardów euro w porównaniu z obecnym unijnym budżetem.
6: Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i znów nad Wrocław nadciąga zachmurzenie, natomiast przeglądane przed chwilą mapy pogodowe twierdzą, że dziś już w stolicy Dolnego Śląska obejdzie się bez opadów deszczu. Zobaczymy, więc ciśnienie na razie jest stabilne w normie 1013 hektopaskali na wrocławskich barometrach, ale wieczorem do północy może jeszcze lekko wzrosnąć. 23 stopnie Celsjusza to temperatura maksymalna prognozowana dziś dla Wrocławia.
5: dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka, to wszyscy wiemy, pozdrawiamy wszystkich dzieci i wszystkich, którzy dziećmi ciągle się czują, a imieniny obchodzą dzisiaj Jakub, Konrad, Pamela i Justyn, też pozdrawiamy i gramy dalej na dobry początek tej godziny. Andy Dust i Zakaria, Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie ponownie, dzięki, że jesteście z nami.

0: Tu Radio Gra, dzisiaj 1 czerwca. Kto urodził się w dniu dziecka? A proszę bardzo, mamy dzisiaj 100. rocznicę urodzin Marilyn Monroe. Urodziła się w roku 1926. Happy birthday. Legenda kina Marilyn Monroe. Dzisiaj 100. rocznica jej urodzin. 89 lat kończy nie mniej legendarny amerykański aktor Morgan Freeman. 73 lata świętuje Dorota Stalińska.
1: Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi.
0: 58. Jason Donovan. Dziś urodziny ma także niemiecka supermodelka Heidi Klum, znana m.in. z organizowania świetnych przyjęć na Halloween. Heidi Klum ma dzisiaj 54. urodziny, a o charakterze dziś urodzonych horoskop pisze tak. Ich niezaprzeczalną zaletą jest bystrość umysłu. Poza tym są ogromnie towarzyscy i chętnie działają na rzecz innych osób. Wadą bez wątpienia jest próżność. Wielu dziś urodzonych uważa siebie za pępek świata. Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich, którzy przyszli na świat 1 czerwca. Za chwilę w prezencie Roxana Węgiel.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

Pointer Sisters w Radiu Gra w poniedziałek 1 czerwca. Dzisiaj Dzień Dziecka. Ciągle trwają atrakcje w naszym ogrodzie zoologicznym, ale to nie wszystko. Dzisiaj także Dzień Dziecka w Picasso. Dziś kreatywne malowanie i chlapanie dla dzieci i dorosłych to od godziny 14. Malumika też zaprasza na Dzień Dziecka o 15. Proponuje malowanie, ceramiki i warsztaty. No i dla młodzieży Centrum Aktywności Lokalnej Strachocin Swojczyce Wojnów o 16 proponuje warsztaty cosplay. Dzisiaj dzieci i te młodsze i starsze nie powinny się nudzić. Tu Radio Gra, teraz Another i Talk to You.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra, to była Ina i Love, a ja tu tylko na chwilkę, żeby powiedzieć, że za chwilę fajna polska piosenka Smolasty i Doda, Nim zajdzie słońce.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w stanie.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
0: Po reklamie.
2: Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i znów nad Wrocław nadciąga zachmurzenie, natomiast przeglądane przed chwilą mapy pogodowe twierdzą, że dziś już w stolicy Dolnego Śląska obejdzie się bez opadów deszczu. Zobaczymy, więc ciśnienie na razie stabilne w normie 1013 hektopaskali na wrocławskich barometrach, ale wieczorem do północy może jeszcze lekko wzrosnąć. 23 stopnie Celsjusza to temperatura maksymalna prognozowana dziś dla Wrocławia.
3: Jest.

Nice to meet you, Miles Smith w Radiu Gra. Dzisiaj 1 czerwca, dzisiaj oczywiście Dzień Dziecka, ale nie tylko. Dzisiaj mamy dzień bez alkoholu, mamy dzisiaj Dzień Mleka, mamy dzisiaj Święto Bułki i mamy także Światowy Dzień Rodziców. Jak się tak zastanowić, to wszystkie te święta do siebie pasują. Dzięki za dzisiejsze spotkanie, życzę udanego poniedziałku, udanej reszty dnia, udanego Dnia Dziecka i słyszymy się jutro we wtorek po 9:00. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa / 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Po reklamie.
7: Mamy wrocławskie popołudnie, 13 na zegarach, słuchacie Gry FM. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
8: Dzień dobry, Daniel Hawrylenia przy mikrofonie. Zaczynamy popołudniowe raporty w Radiu Gra. I na początek informacja dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Na ulicy Żernickiej doszło do zderzenia autobusu linii 129 z pojazdem osobowym. W wypadku zostały poszkodowane 3 osoby. Jedna z nich została zabrana do szpitala. Na miejscu pracują służby i w związku z tym przejazd jest utrudniony. Autobusy linii 107, 129, 142 i 148 zostały skierowane objazdem w obu kierunkach przez ulicę Objazdową.
9: O tym się mówi we Wrocławiu.
8: Jak już wiecie z raportów Radia Gra przed południem, na Politechnice Wrocławskiej powstają specjalistyczne hełmy dla psów służbowych. Będą chronić czworonogi pracujące m.in. w ratownictwie, ochronie czy wojsku. A pracują nad nimi, na prośbę funkcjonariuszy służb mundurowych, badacze z Wydziału Mechanicznego. Postanowiliśmy sprawdzić, na jakim etapie jest tworzenie hełmów i z tym pytaniem zwróciliśmy się do Karyny Krawiec.
10: Projekt można powiedzieć, że jest na etapie końcowego prototypu. Prototyp został opracowany, obecnie jest sprawdzany w warunkach rzeczywistych. Jednym z wydarzeń, podczas których będzie sprawdzany, to jest właśnie to wydarzenie Cerberus K9, międzynarodowe treningi psów służbowych. Tutaj będą testowane zarówno kamizelki już na etapie końcowym, jak i hełmy na etapie prototypów, bo obecnie bazujemy głównie na spełnieniu tego warunku ochronności, odłamku odporności, nożoodporności, czy też szpikulce odporności w przypadku tych hełmów. Docelowy, że tak powiem, wygląd zewnętrzny to jest jeszcze do dopracowania. Najpierw jest prototyp jako ergonomia i ochrona, wygląd końcowy, no i jeszcze chwilkę.
8: Warto jeszcze w tym miejscu przypomnieć, że wcześniej naukowcy opracowali już kamizelki ochronne dla psów. W kalendarzu 1 czerwca w popołudniowym raporcie Radia Gra nie mogło więc zabraknąć propozycji na Dzień Dziecka. 1 czerwca w Centrum Handlowym na Bielanach Wrocławskich rusza strefa Pipi Pończoszanki, a tam szereg atrakcji dla najmłodszych.
11: Dla najmłodszych przygotowaliśmy wiele atrakcji ze świata Pipi, między innymi statek taty Pipi, naleśnikowe rzutki, atelier z przebierankami czy specjalną strefę, w której będzie można podnieść konia Alfredo. Od 1 do 13 czerwca w godzinach od 10 do 21 wszystkie atrakcje zlokalizowane są przy wejściu środkowym do centrum.
8: Mówiła Katarzyna Konat z centrum.
9: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
8: A w raporcie z kraju kolejne alerty IMGW. burze, silne porywy wiatru i deszcz. To będzie bardzo niespokojne popołudnie, aż w 12 województwach. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla mieszkańców wschodniej i centralnej Polski. Czego konkretnie trzeba się spodziewać? Posłuchajmy.
6: Przede wszystkim spodziewajmy się wiatru w porywach osiągającego prędkość 85 km na godzinę. Spodziewajmy się także deszczu do 35 mm. To oznacza, że dzisiaj lepiej zamknąć okna i sprawdzić, czy niczego nie zostawiliśmy na zewnątrz. Lepiej także nie parkować pod drzewami. Te ostrzeżenia dotyczą praktycznie wszystkich miejscowości na wschód od Gdańska, na wschód od Grudziądza, Bydgoszczy, Konina, Kalisza, Częstochowy czy też Katowic. Te ostrzeżenia obowiązują do wieczora.
8: To był Krzysztof Berenda, a więcej o pogodzie dla Wrocławia, jak zawsze, zaraz po raporcie. Wczesnym popołudniem we Wrocławiu pojawiły się przelotne opady słabego deszczu, ale nie powinny utrzymać się zbyt długo. W drugiej części dnia ma zmniejszyć się zachmurzenie i zobaczymy jeszcze słońce. Na termometrach 20 kreska nad zerem. Prognozowana na poniedziałek temperatura maksymalna ma wynieść 23 na plusie.
7: Jak śpiewała przed laty Majka Jeżowska, bo wszystkie dzieci nasze są. Poniedziałek, 1 dnia czerwca, chwila po 13 na zegarach, tu Gra FM. No i dziś nasza antena będzie należała w dużej mierze też do najmłodszych mieszkańców Wrocławia. Kłaniam się, Marcin Misiecki, witajcie. A na początek mam dla was kilka hitów pełnych energii. Brave i Dawid Podsiadło. I tak też zaczynamy.

0: Najdelikatniej mówiąc, nie poszło naszym piłkarzom w meczu towarzyskim z Ukrainą na Tarczyńskiej Arenie wczoraj we Wrocławiu. 2-0, no niestety, tak sobie pewnie tego kibice nie wyobrażali. No więc mecz do zapomnienia, następny gramy z Nigerią, ale o tym trochę później. Kąpielisko, park Glinianki, otwarte od dziś w naszym mieście, a basen Orbita od 4 czerwca. Ten temat wróci u nas, będziemy o tym przypominali. Będzie też o nowym otwartym boisku na Sępólnie, tam mieliśmy wyjątkowy piknik. Zajrzymy do pewnego parku, gdzie mostek czeka gruntowna przebudowa. Będę polecał od chociażby koncert Grzegorza Turnała w Nowonarodowym Forum Muzyki, plus kilka innych miejsc wydarzeń, w których warto wziąć udział, no bo ten tydzień potrwa dla niektórych z nas tylko do środy. To jest dobra informacja. Wracamy do Was już za chwilę, więc pozostańcie z nami do 18. Polecamy się z hitami, także pełnymi energii.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
12: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
13: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Niskie ceny.

0: maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

0: Słowo się rzekło, dziś na antenie Gra FM Wrocław będą rządziły dzieciaki. No to proszę bardzo, słuchajcie. I okazuje się, że życzenia dzieci są, no jakby to delikatnie ująć, mogą być zaskakujące. O, proszę posłuchać.
1: Pozdrawiam moich rodziców, bo ja bym chciała na Dzień Dziecka dostać wakacje na Malediwy.
2: Czemu Malediwy akurat?
1: Żeby było ciepło. Malediwy fajnie, bo ładny piasek i w ogóle.
3: Pojechać gdzieś na wycieczkę.
2: A dokąd?
4: Ja bym chciał pojechać do Włoszech, do Włoch albo do Chorwacji takiej.
2: A co chcielibyście życzyć dzieciom z okazji Dnia Dziecka?
3: Wszystkiego najlepszego.
4: Tak, żeby mieli dużo pieniędzy i żeby zdrowie.
3: Spełnienia marzeń.
0: A ja bym dodał uśmiechu każdego dnia, od rana do wieczora. Tego wam życzymy. Do tematu czas nawrócimy.
5: Radio Gra.

0: 1,49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie.
12: Wczesnym popołudniem we Wrocławiu pojawiły się przelotne opady słabego deszczu, ale nie powinny utrzymać się zbyt długo. W drugiej części dnia ma zmniejszyć się zachmurzenie i zobaczymy jeszcze słońce. Na termometrach 20 kreska nad zerem. Prognozowana na poniedziałek temperatura maksymalna ma wynieść 23 na plusie.

0: Dobre kino na poniedziałek? Wiadomo, niezłe. Więc zapraszamy was do Nowych Horyzontów na nowy film Zawodowcy, film Gaja Ricciego. Co trzeba zrobić? Trzeba napisać darmowego SMS-a na numer 3002, napisać, jaki film Gaja Ricciego lubicie najbardziej, no i w jednym zdaniu dlaczego. A podwójna wejściówka czeka na was do wykorzystania do niedzieli włącznie, przyszłej rzeczy na niedzieli. No więc czekamy. 3002, mamy dla was bilety Nowych Horyzontów na film Zawodowcy Gaja Ricciego.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
2: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
3: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
4: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
5: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: A cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Po reklamie.
4: To już 14 na zegarach we Wrocławiu. Słuchajcie Radia Gra FM. To czas na najnowszy serwis informacyjny z miasta, kraju i świata.
5: Dwa wrocławskie lokale z prestiżową gwiazdką Michelin. Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Od tego tematu zaczynamy raport o 14 w Radiu Gra. Pierwsze gwiazdki w historii stolicy Dolnego Śląska zdobyły restauracje Baba i Most. Jak mówi nam Beata Śniechowska, właścicielka Baby, takie wyróżnienie jest marzeniem każdego szefa kuchni.
6: Gwiazdka to zdecydowanie spełnienie marzeń każdego szefa kuchni, ale trzeba pamiętać, że to nie jest moja gwiazdka. To jest gastronomia, kuchnia, gotowanie. To jest sport drużynowy, więc... Cały zespół się bardzo cieszy, a przede wszystkim kim jesteśmy dumni, szczęśliwi z tego, że zostaliśmy zauważeni tacy, jacy jesteśmy i że nasza filozofia została zauważona, wyróżniona i myślę, że bardzo dużo takich pytań pada, czy to nas zmieni, myślę, że to nas wzmocni.
5: Gwiazdki Michelin przyznawane są na rok. Po jego upływie restauracje ponownie odwiedzają anonimowi inspektorzy, którzy oceniają, czy jakość została utrzymana.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
5: Teraz temat nieco bardziej przyziemny. Pierwsze warstwy masy bitumicznej na nowym odcinku Alei Architektów są już ułożone. Pod koniec sierpnia pojedziemy nową, półkilometrową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy w kierunku południowym. Przypomnijmy, w ramach inwestycji powstaje m.in. nowa dwupasmowa jezdnia o szerokości 7 metrów, komfortowe chodniki dla pieszych, bezpieczna droga rowerowa oraz muldy chłonne i nowa infrastruktura podziemna. Warto pamiętać, że trwają też prace nad kolejnym etapem od ulicy Żernickiej w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. W tym przypadku zakończenie pracy planowane jest na wrzesień. Koszt całego zadania to blisko 12 milionów złotych. Jak już wiecie z anteny Radia Gra, dzisiaj z okazji Dnia Dziecka najmłodsi zapowiadają nazwy przystanków w autobusach i tramwajach. To już tradycyjna akcja, w której biorą udział dzieci pracowników MPK Wrocław.
7: Buforowa Rondo.
8: Są to przystanki popularne, często uczęszczane, na przykład Kępa Mieszczańska, Pomorska, Nowowiejska, bardzo dużo takich centralnych, ważnych punktów we Wrocławiu. Dzieci były naprawdę urocze, niektórzy to urodzeni radiowcy, bo po prostu mówiły do mikrofonu naturalnie i z chęcią. Niektóre się trochę wstydziły, ale zaraz po chwili była ochota na to, żeby wypowiedzieć swój przystanek.
5: Wspominała Marta Ester z biura prasowego MPK Wrocław.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
5: Nawet dożywocie grozi mężczyźnie zatrzymanemu w zeszłym tygodniu pod zarzutem szpiegostwa. Chodzi o pracownika cywilnego jednej z firm zakładów Mescro, produkującej elementy amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Mężczyzna trafił już do aresztu.
9: Ma 65 lat, a w lipcu planował przejść na emeryturę. Był zatrudniony w mieszczących się w Bolechowie w Wielkopolsce zakładach należących do Meska. Produkowane są w niej elementy amunicji wielkokalibrowej, a także m.in. komponenty do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun. Podejrzany usłyszał zarzut mówiący o działaniu na rzecz obcego wywiadu i przekazywaniu informacji, których przekazanie może zaszkodzić interesom państwa.
5: To był Krzysztof Zasada.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
5: Zachmurzenie średnie, słaby północno-zachodni wiatr i 20 stopni Celsjusza. Tak w skrócie wygląda sytuacja pogodowa we Wrocławiu krótko po godzinie 14. Po południu termometry mają pokazać maksymalnie 23 stopnie na plusie, a słońce nieco śmielej wyjrzeć zza chmur. Ciśnienie aktualnie wynosi 1013 hektopaskali, ale do końca dnia odrobinę wzrośnie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
4: Dzień dobry po drugiej. Dobra kawka, dobra herbata popołudniowa przyda się dzisiaj zdecydowanie. Dorzucamy też kilka hitów pełnych energii. Na początek Alex Warren i Jerry Highwell ex Spicetka o deszczowym dniu. O, takich też przed nami kilka, tak nawiasem mówiąc. Dzień dobry, Marcin Wiśniewski, kłaniam się. Jesteśmy razem do 18:00.

0: Betard Sparta Wrocław. Kolejne ligowe punkty dorzuca po wyjazdowym spotkaniu w Częstochowie. No lekko nie było, mecz był bardzo wyrównany. Dopiero końcówka okazała się, no w końcówce wrocławianie okazali się dużo, dużo lepsi. Klasą samą dla siebie był, no wiadomo, Brandy Coerc, który zdobył aż 18 punktów w 6 startach. Król częstochowskiego toru. 42-48 dla Betardu Sparty. Gratulacje, brawo drużyna, brawo team. Następny mecz, jedziemy 12. U nas podejmiemy drużynę z Gorzowa, która przegrała właśnie w Toruniu, nawiasem mówiąc. No więc następny mecz na Olimpico. Już teraz można rezerwować sobie czas. No, dorzucamy kolejne ligowe punkty do PGE ekstraligowego zestawienia i tabeli. Brawo.
1: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oskar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
5: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ale sztosy.
8: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra FM. Gramy dla was przez całe popołudnie. To Walk the Moon 1 czerwca, czyli dziś, w Święto Dziecka. Kąpielisko Park Glinianki rusza pełną parą, a 4 Orbita w naszym mieście. No i są nowe atrakcje. Od chociażby w Parku Glinianki przygotowano m.in. nową plażę z 60 tonami świeżego piasku, fontannę przy wejściu, dodatkowe leżaki, odnowiono szatnie, sanitariaty, więc jest zdecydowanie bardziej nowocześnie. Nowością są też zniżki chociażby, o czym przeczytacie na miejskich stronach. Letnia pływalnia Orbita przy Wejherowskiej z kolei zacznie działać 4 czerwca. Te oba obiekty co roku przyciągają tysiące mieszkańców, szczególnie oczywiście, kiedy w aurze wszystko się zgadza, na co liczymy. Bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Natasza Bedingfield. Jej nie będzie we Wrocławiu, ale za to inne gwiazdy polskiej sceny muzycznej zagrają w naszym mieście darmowy koncert. Kiedy? O tym za chwilę przed trzecią u nas. Wcześniej jeszcze sprawdzamy, co też w pogodzie wydarzy się w najbliższych godzinach w naszym mieście.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocą tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10%

0: Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po reklamie.
2: Zachmurzenie średnie, słaby północno-zachodni wiatr i 20 stopni Celsjusza. Tak w skrócie wygląda sytuacja pogodowa we Wrocławiu krótko po godzinie 14. Po południu termometry mają pokazać maksymalnie 23 stopnie na plusie, a słońce nieco śmielej wyjrzeć zza chmur. Ciśnienie aktualnie wynosi 1013 hektopaskali, ale do końca dnia odrobinę wzrośnie.

Kilkanaście dni temu był w Polsce, grał koncert w Gdańsku. Podobno było miło i przyjemnie. To Enrique Iglesias. We Wrocławiu natomiast już za kilka dni koncert Nasze Rendezvous zagrają wspólnie zespół, uwaga, Mazowsze i Kombi. I to może być zaskoczenie. Jak wyjdzie kolaboracja, jaki będzie efekt tej współpracy, przekonamy się w piątek w naszym mieście o godzinie 20 na Placu Wolności. To jest to miejsce, gdzie zacznie się ten koncert legendarnego Mazowsza i zespołu Kombi. Wstęp jest wolny. Plac Wolności, 5 czerwca, godzina 20. Proszę wpisać w kalendarze. To będzie fajna opcja na długi weekend w naszym mieście. Przyjemności. Radio.

0: mama.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Po reklamie.
12: I to już 15, to jest Gra FM. To czas, aby sprawdzić, co dzieje się dookoła nas. W mieście, kraju, na świecie. Czas na raport Radia Gra.
13: Daniel Chawrylenia, kłaniam się o 15 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od dobrej informacji dla kierowców. Kolejny etap rozbudowy dolnośląskiego odcinka autostrady A4 coraz bliżej. Regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla rozbudowy odcinka pomiędzy węzłami Krzywa i Legnica. Jak mówi Radiu Gra Magdalena Szumiata z GDDK i ja, celem jest poszerzenie jezdni.
14: W pierwszym etapie będziemy budować nową jezdnię, następnie przebudujemy węzły drogowe, wybudujemy nowe obiekty inżynierskie, później przełożymy ruch na nową drogę i w ostatnim etapie będziemy rozbierać starą nawierzchnię i w jej miejsce będziemy budować drugą, nową jezdnię. Na wysokości miejscowości Jadwisin powstaną dwa miejsca obsługi podróżnych. A4 pomiędzy Krzyżową a Krzywą rozbudujemy tak, aby spełniała wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.
13: Inwestycja, dodajmy, ma rozpocząć się w przyszłym roku i zakończyć w 2031.
15: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: W ostatnich tygodniach MPK Wrocław zauważa wzrost liczby aktów wandalizmu na przystankach, a to wpływa nie tylko na estetykę miasta, ale zmniejsza też bezpieczeństwo i sporo kosztuje. Jak informuje Barbara Balicka z biura prasowego MPK Wrocław, od początku roku na wrocławskich przystankach wybito blisko 50 szyb w wiatach. Takie zniszczone wiaty ktoś musi naprawić, a płacimy za to my wszyscy.
16: Łączny koszt usuwania skutków wandalizmu w samym maju to jest ponad 200 tysięcy złotych. Wymiana jednej takiej szyby w zależności od typu wiaty to jest nawet 5 tysięcy i okazuje się nagle, że właściwie całość czy większość budżetu, który mamy na utrzymanie całej infrastruktury, bo to jest około 250 tysięcy, został przekazany w tym miesiącu na po prostu naprawę zniszczeń. Czyli przede wszystkim za ten wandalizm płacimy my wszyscy.
13: Warto pamiętać, że niszczenie mienia jest przestępstwem, za które grozi kara więzienia od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Teraz informacja ze świata wrocławskiego szkolnictwa wyższego. Uniwersytet Medyczny uruchamia studia na kierunku optometria, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się diagnostyką, korekcją i ochroną wzroku. Studia drugiego stopnia będą prowadzone w trybie stacjonarnym i potrwają 4 semestry. Duży nacisk położono w ich trakcie na praktyczny wymiar kształcenia. Zajęcia będą odbywać się w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach wyposażonych w aparaturę okulistyczno-optometryczną, a także w warunkach klinicznych we współpracy z ośrodkami okulistycznymi. Rekrutacja rozpocznie się 15 lipca, a na kandydatów czeka 30 miejsc.
15: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
13: Od północy za benzynę wreszcie zapłacimy mniej niż 6 zł za litr. Minister energii opublikował właśnie ceny maksymalne, które będą obowiązywały od jutra.
0: Od północy podstawowa benzyna będzie mogła kosztować maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż jeszcze dzisiaj. Diesel natomiast może kosztować maksymalnie 6,26. Czegoś takiego, czyli benzynę za mniej niż 6 zł, nie widzieliśmy od czasu uderzenia Ameryki i Izraela na Iran, a zapowiada się, że będzie tylko lepiej, bo przed nami długi czerwcowy weekend, no i koncerny paliwowe już zapowiadają promocje.
13: Informował Krzysztof Berenda. Daniel Chawrylenia ciągle z wami i zapraszam na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Panthers Wrocław musieli uznać wyższość Wikingów z Wiednia. W hicie drugiej serii gier w Europejskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego Austriacy zwyciężyli na Stadionie Olimpijskim 42-23. Od samego początku kibice zgromadzeni na wrocławskim obiekcie byli świadkami twardego, fizycznego futbolu i o ile w pierwszej połowie oglądali widowiskową wymianę ciosów, w której obie strony miały swoje momenty, to w drugiej odsłonie meczu to Austriacy wrzucili jednak wyższy bieg i sukcesywnie uciekali reprezentantom Polski, ostatecznie kończąc starcie z 19-punktową przewagą. Przed Panterami w europejskich rozgrywkach niezwykle krótki tydzień na regenerację. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zmierzą się na wyjeździe z Paris Lights, z kolei kolejny mecz domowy. Wrocławianie rozegrają 14 czerwca na Tarczyńskiej Arenie, gdzie podejmą ekipę Berlin Thunder.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
13: Po południu niebo nad Wrocławiem zrobiło się niemalże bezchmurne i słońce coraz śmielej na nim operuje. Na termometrach 22 kreska nad zerem, zatem od prognozowanego na poniedziałek maksimum dzieli nas już tylko 1 stopień. Ciśnienie aktualnie wynosi jeszcze 1013 hektopaskali, ale późnym popołudniem odrobinę wzrośnie. Jedno jest za to pewne, padać już dziś nie będzie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
12: No to skoro wiemy, co w pogodzie, wiemy, co na sportowych arenach, wiemy, co dookoła nas dzieje się, to teraz zapraszam na strefę popołudniowego relaksu, chociaż, no cóż, 15 staje się faktem, więc niektórzy mocno przyspieszają, żeby się wyrobić do końca dnia. Jesteśmy z wami z muzyką i hitami pełnymi energii. Queen na początek. Marcin Misiecki, popołudniowe. Dzień dobry.

0: Obiecałem, że dziś młodzież będzie rządziła na antenie Radia Gra FM. Nie będzie inaczej, teraz będziemy sobie życzyć. A w zasadzie dzieci będą życzyły sobie, a i dorośli też, najmłodszym mieszkańcom naszego miasta. Czego? O właśnie, o to pytał pan Artur.
1: Jakbyś mogła życzyć coś dzieciom, to czego byś życzyła dzieciom z okazji Dnia Dziecka?
2: Dużo słodkości.
1: A pani czego by życzyła?
3: Dzieciom dużo uśmiechu i radości.
1: Czyli słodkości trochę mniej, no bo cukier jednak niezdrowy.
3: Dokładnie.
4: Chciałbym pójść na jakieś mini wakacje, takie małe.
1: Dobra, czego można życzyć dzieciom z okazji Dnia Dziecka?
4: No, dużo szczęścia i radości.
5: Moim marzeniem jest jechać do Paryża, Francji i chciałabym spędzić tam.
1: Bardzo fajne marzenie. Jaki prezent chciałabyś dostać? Co, pewnie bilet do Paryża?
5: Tak.
1: Okej, to czego można by było życzyć dzieciom z okazji Dnia Dziecka?
5: Dużo zdrowia, szczęścia i dużo prezentów.
6: Dzieciom przede wszystkim dobrych rodziców, dużo zdrowia, powodzenia w życiu.
0: Uśmiechu i spokoju i radości i beztroski. Tego wam przede wszystkim życzymy. A do tematu wrócimy jeszcze dziś po 17.
7: Reklama.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wodecki, dobry wieczór Państwu.
12: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
13: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
12: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Po reklamie.

0: There's a party. Półmaraton wrocławski, nocny półmaraton, który już 6 czerwca w naszym mieście, to jedno z najważniejszych wydarzeń w całym roku. A i pewnie teraz tym razem nie będzie inaczej. Dokładnie o godzinie 22:00 setki, tysiące biegaczy, bo w tym roku, uwaga, tych pakietów przygotowano aż 26 tysięcy ponad, wybiegną na ulicę naszego miasta. Hasłem wydarzenia jest biegnij po więcej, podkreślając sportowe ambicje uczestników. No a na trasie, słuchajcie, między innymi DJ-e, między innymi także koncerty Sary James i Agnieszki Chylińskiej. Bramy stadionu otwarte zostaną już o 17:30, a ta część muzyczna potrwa do 21:15, a później to już tylko zmagania z własnymi słabościami, trasą, emocjami, klimatem. No a jak jest klimat i są dobre emocje, inni biegacze na trasie i wsparcie kibiców, co bardzo ważne, biegnie się dużo łatwiej. To już 6 czerwca. Trzymamy za was kciuki.
1: Radio Gra.

0: kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź. ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Dzień dziecka w naszym mieście można spędzić na różne sposoby. Od na przykład idąc z młodzieżą na spotkanie z grupą Mozarta do Kapitolu. Tam dzisiaj od godziny już 17:00 grupa Mozarta dzieciom. Dla nieco starszej młodzieży mam też propozycję stand-upową, bo Daniel Midas, człowiek internetów, TikToków, przyjeżdża do Wrocławia. Złote myśli będzie prezentował w klubie Wędrówki dziś o godzinie 19:00. A z kolei jutro w naszym mieście wystąpi Katarzyna Piasecka. To także jedna z czołowych komiczek, stand-uperek polskiej sceny. Bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
2: to wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w stanie.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Kaufland jest fresh.
4: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Panie, panowie, to już 16, to jest popołudnie z Grafem, a to oznacza, że przed nami kolejne wiadomości.
8: Michał Młyńczak został nowym prezesem miejskiej spółki Ekosystem. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Daniel Hawrylania, zapraszam. Decyzję o powołaniu go na to stanowisko podjęła Rada Nadzorcza 30 maja tego roku. Młyńczak, prawnik i odwołany niedawno ze stanowiska wiceprezydenta Wrocławia, będzie odpowiadał w Ekosystemie przede wszystkim za kwestie prawne i organizacyjne, w tym przygotowanie spółki do nadchodzących inwestycji i przetargów. Dotychczasowy prezes Paweł Karpiński, dodajmy, pozostaje w zarządzie, obejmując funkcję wiceprezesa. Zmiany kadrowe dotyczą także wrocławskiego MPK. Do zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego dołączy Renata Granowska, która wcześniej zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki. Przypomnijmy, Granowska również niedawno została odwołana ze stanowiska wiceprezydenta Wrocławia.
9: O tym się mówi we Wrocławiu.
8: Dziś w raportach szerzej mówimy o specjalistycznych hełmach dla psów służbowych, jakie powstają na Politechnice Wrocławskiej. Będą chronić czworonogi pracujące m.in. w ratownictwie, ochronie czy wojsku. Inicjatywa powstała na prośbę pracowników służb mundurowych. Wcześniej, o czym przypomina Karina Krawiec z Wydziału Mechanicznego Wrocławskiej Uczelni, naukowcy opracowali już kamizelki ochronne dla psów.
10: Z kamizelek rozróżniamy kilka rodzajów tak naprawdę, bo sama w sobie kamizelka to jest uprząż. To jest to samo, co kamizelka dla użytkownika, dla wojska, dla żołnierza. Taką samą kamizelkę ma pies. Ona służy po pierwsze jako noszak, czyli możemy, że tak powiem, psa w momencie kryzysowym podpiąć sobie do paska, przenieść go dalej, ewakuować. Te kamizelki mają też modułowość, czyli możemy je wyposażyć w wkłady zarówno balistyczne, czyli kuloodporne, nożoodporne, szpikulce odporne. Oprócz tej kamizelki typowej uprzęży mamy kamizelkę alpinistyczną, czyli to jest coś dosyć nowego tak naprawdę na rynku polskim, bo to jest kamizelka przeznaczona dla psów, które latają śmigłowcami.
8: A zapotrzebowanie na psie kamizelki wynika z rosnącej troski o bezpieczeństwo psów, jednak ma też znaczenie ekonomiczne. Wyszkolenie takiego psa to koszty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych i wiele miesięcy pracy przewodnika. Pora na odrobinę kultury. Zbiór XVIII-wiecznych medali oraz kolekcja zabytkowych płytek ściennych są prezentowane na dwóch nowych wystawach, które od wtorku będziecie mogli zobaczyć w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Pierwsza z letnich propozycji to prezentacja XVIII-wiecznych arcydzieł sztuki medalierskiej, upamiętniających najważniejsze wydarzenia tego okresu, odbywające się we Wrocławiu i na Śląsku. To pochodzące ze zbiorów wrocławskiego muzeum medale, plakiety, żetony i tłoki medalowe. Od wtorku będzie można także zobaczyć w Muzeum Narodowym wystawę zatytułowaną Płytki, flizy, tafelki, ceramiczne intermezza. To z kolei wybór z liczącej 186 obiektów muzealnej kolekcji płytek ściennych i podłogowych, z czego najliczniejsze są holenderskie flizy, czyli cienkie płytki z wypalonej gliny, używane najczęściej do okładania ścian. Obie wystawy będzie można oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu do 30 sierpnia.
9: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
8: Minimum 700 porodów rocznie. Taki ma być główny wskaźnik, który zapewni finansowanie oddziałom położniczym według nowej koncepcji Ministerstwa Zdrowia. W Polsce z każdym rokiem na świat przychodzi średnio o kilkanaście tysięcy mniej dzieci. Prowadzenie oddziałów położniczych jest przez to coraz mniej opłacalne. A co z porodówkami, które mają mniej niż 700 porodów rocznie? Sprawdźmy.
3: W takich sytuacjach decydować ma odległość do najbliższego oddziału położniczego. Jeśli to jest kilkadziesiąt kilometrów albo mniej, ale dojazd zajmuje dużo czasu, ma być zapewnione finansowanie za gotowość do odbioru 400 porodów rocznie, a powyżej już każdy pojedynczy poród byłby finansowany oddzielnie.
8: Tłumaczył Michał Dobrołowicz. Z najnowszych map pogodowych wynika, że późnym popołudniem i wieczorem mogą jeszcze pojawić się lokalnie na terenie Wrocławia przelotne opady słabego deszczu. Z pewnością utrzyma się za to niewielkie zachmurzenie, tak jak i umiarkowany wiatr, który dziś wieje z północnego zachodu. Po południu jego prędkość nieco wzrosła i porywy osiągają do 25 km na godzinę. Nadal będzie ciepło w granicach 22-23 stopni na plusie.
7: Na niektórych twarzach pewnie teraz pojawia się nieco większy uśmiech, bo niektórzy kończą właśnie swoje działania w pracy, porzucając to miejsce, a przynajmniej do jutrzejszego poranka. Ja wiem, że jeszcze jest kilka misji specjalnych na dalszą część dnia, więc jesteśmy z wami, dodając mocy z hitami, pełnymi energii Bibi Rexa na początek i Bruno Mars. Marcin Miśniewski, czołem po czwartej. Dzień dobry.

0: Hydrolodzy na Dolnym Śląsku obserwują stany rzek, które mogą przybierać w najbliższym czasie. Mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązujące chociażby, między innymi dotyczące Odry, Bystrzycy, Oławy, Ślęzy i Widawy. Powodem są opady deszczu, no i burze, które mogą powodować, że na tym Dolnym Śląsku rzeki mogą wzbierać. Lokalne potopienia też nie są wykluczone. Trzeba po prostu śledzić komunikaty pogodowe i hydrologiczne, no i zachować ostrożność, no i informować służby w momencie, kiedy zauważycie, że dzieje się coś niepokojącego. Spokojnie, to na razie tylko ostrzeżenia. Do stanów alarmowych przekroczeń jeszcze trochę brakuje, ale rzeki przybierają. Trzeba mieć to na uwadze.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. 1,49 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny

0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.

0: południowo w Radiu Gra FM Wrocław wyjeżdżamy na dolnośląski odcinek autostrady A4, której to rozbudowa jest już coraz bliżej. Jest już decyzja środowiskowa, więc czekamy na rozbudowę odcinka pomiędzy węzłami Krzywa i Legnica. O czym powiedziała u nas Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Naszym celem jest rozbudowa A4, która będzie polegała na poszerzeniu jezdni z 2 do 3 pasów ruchu oraz budowa pasów awaryjnych. W pierwszym etapie będziemy budować nową jezdnię, następnie przebudujemy węzły drogowe, wybudujemy nowe obiekty inżynierskie, później przełożymy ruch na nową drogę i w ostatnim etapie będziemy rozbierać starą nawierzchnię i w jej miejsce będziemy budować drugą, nową jezdnię.
0: Ta inwestycja ma rozpocząć się w 2027 roku, a na jej finał poczekamy aż 4 lata do 2031.

0: Tina Turner i Wszystko Jasne, tego głosu nie da się absolutnie zapomnieć. Co w pogodzie? O tym za chwilę u nas. A przed godziną 17 zajrzymy jeszcze na Partenicę, bo przed nami Ladies Day. Szczegóły niebawem.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Nie czekaj.

0: Teraz deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Z najnowszych map pogodowych wynika, że późnym popołudniem i wieczorem mogą jeszcze pojawić się lokalnie na terenie Wrocławia przelotne opady słabego deszczu. Z pewnością utrzyma się za to niewielkie zachmurzenie, tak jak i umiarkowany wiatr, który dziś wieje z północnego zachodu. Po południu jego prędkość nieco wzrosła i porywy osiągają do 25 km na godzinę. Nadal będzie ciepło w granicach 22-23 stopni na plusie.
4: To jest Gra FM.

Popołudniowe Espresso z Sabiną Gamberter w Radio GFM, a my zabieramy was na Partynice, gdzie 4 czerwca w Boże Ciało kolejny, 5. dzień wyścigowy i to będzie dzień wyjątkowy, bo w pięknym anturażu, no i stylówce prezentować się będą damy, panowie, pewnie dżentelmeni też się dostosują. Ladies Day, panie, panowie, gorąco wam polecamy to wydarzenie, które zawsze cieszy się dużym powodzeniem. No chociażby nie dla samych wyścigów, bo te są najważniejsze, rzecz jasna, ale też dlatego, że w tego dnia można wyglądać zupełnie inaczej. Zachęcamy, polecamy. To już 4 czerwca na Partynicach.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.

0: ci do Media Markt.
1: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
9: To wybrałabym prezent z Media Expert.
8: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
9: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
8: I wiele innych zabawek w super cenach.
10: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Po reklamie.
13: To jest pierwszy dzień czerwca w kalendarzu, jest 17. To jest popołudnie z Radiem Gra FM. Czas na raport.
14: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra, który zaczynamy od dobrej informacji dla użytkowników UrbanCard. Miasto podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska na dofinansowanie dla nich przewozów kolejowych. W tym roku wsparcie wyniesie 2 miliony złotych. Porozumienie obejmuje honorowanie biletów miejskich w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio na wszystkich stacjach z nazwą Wrocław oraz na przystanku Iwiny obsługującym osiedle Jagodno. Umowa z regionalnymi przewoźnikami, zawarta w grudniu ubiegłego roku, obowiązuje do końca 2030 roku i ma wartość prawie 242 milionów złotych. Miasto przeznaczy na ten cel średnio nieco ponad 48 milionów złotych rocznie. Sieć kolejowa, przypomnijmy, obejmuje 11 linii i ponad 30 przystanków oraz dworców, a w pociągach honorowane są m.in. bilety czasowe, zaczynające się od 24-godzinnych, okresowe imienne, począwszy od tych 7-dniowych, semestralne na okaziciela oraz pracownicze.
15: O tym się mówi we Wrocławiu.
14: Jak już wiecie z raportów w Radiu Gra, dwa wrocławskie lokale otrzymały po prestiżowej gwiazdce Michelin. Anonimowy inspektor docenił Babę oraz Most. To pierwsze gwiazdki w stolicy Dolnego Śląska. Jednocześnie w przewodniku w Michelin wyróżniono 28 lokali z Wrocławia oraz 6 z Dolnego Śląska.
16: Przede wszystkim chciałabym pogratulować absolutnie wszystkim, którzy znaleźli się w przewodniku, bo to jest ogromne wyróżnienie. A przede wszystkim jest to gwarant ciężkiej pracy. Mówi to o odwadze, o postawieniu na swojej wizji i jest to mrówcza, codzienna praca całych zespołów, więc ogromne, wielkie, wielkie gratulacje.
14: Usłyszeliśmy, jak gratulowała Beata Śniechowska, właścicielka Baby, a my do tych gratulacji dołączamy i przechodzimy do kolejnego tematu. A jest nim kolejna propozycja z okazji Dnia Dziecka. Tym razem od Centrum Handlowego na Bielanach Wrocławskich rusza tam specjalna strefa Pipi Pończoszanki. A w niej szereg atrakcji dla najmłodszych, o części których opowiedziała nam Katarzyna Konat.
5: Między innymi statek taty Pipi, naleśnikowe rzutki, atelier z przebierankami czy specjalną strefę, w której będzie można podnieść konia Alfredo. Wszystkie atrakcje zlokalizowane są przy wejściu środkowym do centrum.
14: Strefa czeka na dzieciaki do 13 czerwca pomiędzy 10 a 21.
15: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
14: Dziś w pogodzie jeszcze dość niespokojnie, ale od jutra nad zachodnią część kraju napłynie dużo cieplejsze powietrze i będzie ono bardziej suche. Stąd na zachodzie Polski będzie bardzo ładna pogoda, z dużą ilością słońca i wyraźnie cieplejsza, bo tam temperatura maksymalnie sięgnie nawet 26 stopni. A więcej o temperaturze dla samego Wrocławia zaraz po raporcie. Uważajcie na obłożenie wielu obiektów noclegowych. To na przykład na Pomorzu przekracza 80%. Nie oznacza to jednak, że zabraknie wolnych pokoi. Branża spodziewa się, że jeżeli pogoda dopisze, część turystów zdecyduje się na spontaniczny wyjazd i dokona rezerwacji w ostatniej chwili.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
14: Tak, pogodnie we Wrocławiu ma być już do końca dnia, na termometrach od 20 do 22 stopni Celsjusza. W nocy minimalnie 12 na plusie, ale gdzieniegdzie mogą pojawić się krótkie, przelotne opady słabego deszczu. Ciśnienie nieco wzrośnie do maksymalnie 1015-1016 hektopaskali, nad ranem jednak będzie niższe, a jutro słońce i jeszcze cieplej niż dzisiaj.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
13: Po południowej mocy przybywaj. Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiamy tych, którzy są z nami, dołączających. Tych lekko przykorkowanych w mieście też pozdrawiamy. Mocy, panie i panowie. Żangają nas na początek z Lalus, no i Wiktor Waligura. Tak też zaczynamy ostatnią godzinę popołudnia w Radiu KFM. Marcin Misiewski, dzień dobry.
12: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: trzeci. Dziś ostatni już na antenie Radia Gra głos i antenę przejmują, mają najmłodsi mieszkańcy naszego miasta. Czas na życzenia i pozdrowienia, a w zasadzie pytania, co też wam się marzy w dniu dziecka?
1: Co byś chciał robić, może tak?
2: Łowić na magnes w jeziorze, złapać coś dużego i jeszcze łowić wędką.
1: Okej, a tutaj kolega, jaki najlepszy prezent na dzień dziecka?
3: Jak dla mnie, to bilet do Energylandii.
4: Wyjazd na Maltę.
1: Wyjazd na Maltę, proszę. To ci powiem, że masz takie życzenie, to ja nawet nie mam takich. A jak spędzisz w ogóle ten dzień dziecka? Już wiesz, coś planujesz? Co byś chciała robić poza wyjazdem na Maltę?
4: Nie wiem.
1: Co, taki zamek czy taki statek,
5: no,
1: jak
5: taki,
1: tutaj jest?
5: Taki zamek byłby
4: taki
5: bardzo
4: fajny. Taki statek też fajny by był.
1: Taki statek, super prezent, to prawda. A co będziecie robić w dzień dziecka? Co planujecie?
5: Później będziemy się bawić, nie? W większość
1: super
5: dnia.
0: Zdecydowanie te marzenia podróżnicze dzisiaj wygrywały od początku do końca. No to co, życzymy realizacji planów i marzeń.
6: Reklama.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

0: Ta subtelna blondynka nazywa się Belinda Carlisle i w latach 90. podobno złamała niejedno męskie serce. Więcej hitów z tego czasu u nas także jeszcze dziś. Zdecydowanie hitów pełnych energii, ale też sprawdzamy dla Was najnowsze info o pogodzie. Tak też będzie już za kilka minut w Radiu Gra FM. Pozostańcie więc, panie panowie, koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Po reklamie.
15: Tak, pogodnie we Wrocławiu ma być już do końca dnia. Na termometrach od 20 do 22 stopni Celsjusza. W nocy minimalnie 12 na plusie, ale gdzieniegdzie mogą pojawić się krótkie, przelotne opady słabego deszczu. Ciśnienie nieco wzrośnie do maksymalnie 1015-1016 hektopaskali. Nad ranem jednak będzie niższe, a jutro słońce i jeszcze cieplej niż dzisiaj.
2: Gra FM.

0: Jak pan Carlos zaczyna grać na swojej gitarze, to miękną kolana, prawda? Carlos Santana i Corazone Spinado na finał naszego dzisiejszego spotkania w takim południowym klimacie. Kończymy to nasze dzisiejsze poniedziałkowe popołudnie z Radiem Grefem. Za chwilę Przemek Grabowski przejmuje stery po 6 po naszych wiadomościach. A my słyszymy się jutro, jutro już wtorek. No więc będzie z górki. Marcin Misiecki, dziękuję i przyjemności.
1: Hity pełne energii.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
3: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport Radia Gra. Wybite szyby, graffiti i zniszczone ławki. W ostatnich tygodniach MPK Wrocław zauważa wzrost liczby ataków wandali na przystankach. Jak przekazała nam Barbara Balicka z biura prasowego przewoźnika, od początku roku na wrocławskich przystankach wybito blisko 50 szyb w wiatach. Jak usłyszeliśmy, MPK planuje monitoring i współpracę z policją.
4: Jeśli chodzi o przystanki w mieście, no to jest ich bardzo wiele. Pewnie nie sposób jest już teraz od ręki objąć się wszystkie monitoringiem. Natomiast oczywiście tak, są takie plany. Część przystanków jest też tym monitoringiem objęta. Przede wszystkim też współpracujemy z policją, żeby pokazać, że tego rodzaju działania no, nie mogą mieć miejsca. A skuteczność tych naszych działań pokazują ostatnie przypadki, choćby ta cała sytuacja z podpaleniami toalet przy Racławickiej. Dzięki współpracy z policją udało się zatrzymać sprawców.
3: Warto pamiętać, że niszczenie mienia jest przestępstwem, za które grozi kara więzienia od 3 miesięcy do nawet 5 lat.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. Po protestach mieszkańców zapadła decyzja, że maszyny będą omijały najgęściej zaludnione tereny w pobliżu lotniska. Dlaczego? O tym Martyna Czerwińska usłyszała na miejscu.
5: Mieszkańcom przeszkadza hałas nad Oporowem czy Lutynią. Samoloty latają nisko, bardzo często i także w nocy. Problem nasilił się po listopadowej rozbudowie płyty lotniskowej. Protestujący, aby skuteczniej walczyć o zmiany, założyli nawet stowarzyszenie. I udało się. Po analizie map okazało się, że większość lotów można przenieść nad tereny niezamieszkałe.
6: Nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców.
5: Mówi prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara. Zmiany wejdą w życie najpóźniej na początku przyszłego roku.
3: I jeszcze przypominamy, że od dzisiaj na kilka tygodni został zamknięty podziemny korytarz przejścia Świdnickiego. Powodem zaplanowane prace techniczne obejmujące przegląd oraz niezbędne roboty utrzymaniowe. W związku z zamknięciem pasażu nieczynne będzie również centrum dialogu. Utrudnienia potrwają do zakończenia prac konserwacyjnych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
3: W nocy we Wrocławiu temperatura minimalna wyniesie około 12 stopni Celsjusza i lokalnie możliwe są słabe i krótkie opady deszczu. Ciśnienie w początkowej fazie wzrośnie, ale nad ranem będzie niższe niż poniedziałek, a jutro dużo słońca i zdecydowanie cieplej, do 24-25 na plusie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
2: Hej, cześć, witam was w Dzień Dziecka. No to co, z tej okazji pogramy sobie jakieś fajne piosenki. Co wy na to? Dzieciaki, małe i duże. Przemek Grybowski z wami. Za chwilę zatrąbi zespół Kombi. Teraz Kaigo, jego ostatnia produkcja, czyli Save My Love.

Już ci nie wybaczę. Ludzie wciąż pytają, dlaczego mamy dwa zespoły kombi, no bo chłopaki nie mogą dojść do porozumienia. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze chyba. No mamy kombi ze Skawińskim i oczywiście jest kombi ze słynnym Łysym, którego może pamiętacie z festiwali w Opolu czy w Sopocie. A teraz kolejny klasyk z okazji Dnia Dziecka. Zagramy sobie coś fajnego. Co wy na to? Za chwilę Celebration na Dzień Dziecka. Dlaczego nie? Fun Factory, ale teraz coś pięknego z czarnego krążka w radiu gra. Jest klimat. Savage, jego Only You.

0: Jedna z najbardziej pozytywnych piosenek w karierze Paula McCartneya, pełna nadziei, oczywiście Hope of Deliverance w piękny czerwiec i w drodze do domu z Radiem Gra. Za chwilę Lanberry. Przypomnę wam też muzykę dziewczyny z Las Ketchup. Kto pamięta słynny ketchupowy song? A wiecie, że ketchup kiedyś dawno temu to sprzedawali jako lek na trawienie. Kiedyś to różne rzeczy w aptekach można było dostać. Las Ketchup przed wami.
1: Reklama.
2: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
3: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
4: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
5: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
6: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Media Expert.
10: Po reklamie.

0: To końcowe odliczanie. Może do wakacji, skoro to już 1 czerwca. Wiem, że czekacie już niedługo. The Final Countdown, tak, odliczanie już rozpoczęto. Europe. No, Martyna też odlicza czas do weekendu, bo wtedy będzie urodzinowa impreza. Ale tak w kalendarzu, to Martyna świętuje właśnie dzisiaj. Martyna słucha, wszystkiego najlepszego. Martyna, pozdrawia cię Krzysztof. Spełnienia najskrytszych marzeń, by się wszystko poukładało i szczęścia, na które zasługujesz, Martyna. Wszystkiego najlepszego i dla ciebie kolejny nowy hit pełen energii. Nasza nowość, Kajra w numerze Upgrade. Martyna, to dla ciebie najlepszego.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mowa ciała potrafi czasem wiele zdradzić. Trzeba obserwować. Body Talk, DJ z Berlina, Ale Farben. Co jeszcze w muzycznym świecie? Może przeoczyliście? Piosenkarka Dua Lipa już powiedziała tak. To było sekretne małżeństwo. Dua Lipa i Callum Turner powiedzieli sobie tak w Londynie, w jednym z londyńskich urzędów. To była taka sekretna ceremonia tylko dla rodziny i najbliższych przyjaciół. Ciekawe, gdzie będą w trakcie najbliższych tygodni wypoczywać, na tak zwanym miesiącu miodowym. Nie wiem, może nad Bałtyk przyjadą. Fajnie, u nas zimno, a za chwilę będzie gorąco, bo przypomnę wam muzykę Roya Orbisona. Czeka You Got It.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.

0: W nocy we Wrocławiu temperatura minimalna wyniesie około 12 stopni Celsjusza i lokalnie możliwe są słabe i krótkie opady deszczu. Ciśnienie w początkowej fazie wzrośnie, ale nad ranem będzie niższe niż poniedziałek, a jutro dużo słońca i zdecydowanie cieplej, do 24-25 na plusie.
1: To jest Radio Gra.

0: Skoro to już dzisiaj najpiękniejszy miesiąc w roku, czyli czerwiec, no to takie słoneczne hity z naszego winyla Bonnie M. Tak, mam to, ten klasyk na czarnym krążku, słynne Sunny. Zostańcie z nami, bo po 19 jeszcze więcej waszej ulubionej muzyki. Będą nowości, będą klasyki. Wróci Sydney Polak, co wy na to? Pojawi się także Avicii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.

Avicii i jego niezapomniany klasyk Wake Me Up po godzinach z Radiem Gra. Witajcie po 19. Przemek Grybowski z wami 1 czerwca. Tak, świętujemy Dzień Dziecka, ale dzisiaj jest także dzień bez alkoholu. Trzeba sobie to wziąć do serca. Ja chciałem się pochwalić. Byłem w weekend na wieczorze kawalerskim i to był wieczór przynajmniej dla mnie bez alkoholu. Naprawdę, namawiali, śmiali się, że tylko na herbatce, ale było bez kaca. Można i naprawdę polecam.

0: Here Comes Again, ale w remiksie od ekipy Roixop. Jest ciekawostka dla kociarzy. Wiecie, że w Szwecji wprowadzają kary za zostawianie kotów samych w domu? Właściciel powinien tam co najmniej 2 razy dziennie sprawdzić, jak ma się jego kotek. Ja jak wyjeżdżam, to też sprawdzam. Albo daję zadanie rodzince oczywiście. Proszę sprawdzać i głaskać kotka. Dla kociarzy także. Również kociara za chwilę. Lady Gaga, jej Dead Dance.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest TBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą,
8: przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
9: Harmonizer.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz radia. Gra FM.

0: To tak bardziej imprezowo Elton John i Dua Lipa, już zamężna, powiedziała tak w ostatni weekend. No niestety, chłopaki, ciekawe, może Elton John pojawił się na tej sekretnej ceremonii. A teraz nowość, którą być może ktoś z was usłyszy w wakacje na żywo, bo przecież będzie w Polsce, w Trójmieście, na dwóch występach. Mistrz animacji i książę elektroniki, Anima. Mam dla was jego nowość, Beautiful, polecam wam teraz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: wakacji i w wakacje też. To holenderski duet Another w słonecznym house'owym Talk to You. Obiecują, że jeszcze zaskoczą na tegoroczne lato 2026. A za chwilę też słonecznie Alvaro Soler. Są dwa kraje, gdzie jest bardzo popularny. Oczywiście u siebie w domu w Hiszpanii i u nas. Można powiedzieć, że Polska to jego drugi dom. Alvaro Soler uwielbia do nas wracać i ostatnio mówił, że nawet tęskni. No to przypomnimy jego głos za chwilę.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl. Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra. Nie.

0: 1 czerwca w centrum handlowym na Bielanach Wrocławskich ruszyła strefa Pipi Pączoszanki, a tam szereg atrakcji dla najmłodszych. Więcej Katarzyna Konat z centrum.
1: Dla najmłodszych przygotowaliśmy wiele atrakcji ze świata Pipi, między innymi statek taty Pipi, naleśnikowe rzutki, atelier z przebierankami czy specjalną strefę, w której będzie można podnieść konia Alfredo. Od 1 do 13 czerwca w godzinach od 10 do 21. Wszystkie atrakcje zlokalizowane są przy wejściu środkowym do centrum.

0: Asia.
1: Reklama.
2: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w poniedziałek.
9: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
8: Miasto Wrocław podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska na dofinansowanie przewozów kolejowych dla użytkowników UrbanCard. W 2026 roku wsparcie wyniesie 2 miliony złotych. Porozumienie obejmuje honorowanie biletów miejskich w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio na wszystkich stacjach z nazwą Wrocław oraz na przystanku Iwiny obsługującym osiedle Jagodno. Umowa z regionalnymi przewoźnikami zawarta w grudniu ubiegłego roku obowiązuje do końca 2030 roku i ma wartość prawie 242 milionów złotych. Miasto przeznaczy na ten cel średnio nieco ponad 48 milionów złotych rocznie. Sieć kolejowa, przypomnijmy, obejmuje 11 linii i ponad 30 przystanków oraz dworców, a w pociągach honorowane są m.in. bilety czasowe, zaczynające się od 24-godzinnych, okresowe imienne, począwszy od tych 7-dniowych, semestralne na okaziciela oraz pracownicze.
9: O tym się mówi we Wrocławiu.
8: Michał Młyńczak został nowym prezesem miejskiej spółki Ekosystem. Decyzję o powołaniu go na to stanowisko podjęła Rada Nadzorcza 30 maja tego roku. Młyńczak, prawnik i odwołany niedawno ze stanowiska wiceprezydenta Wrocławia, będzie odpowiadał w Ekosystemie przede wszystkim za kwestie prawne i organizacyjne, w tym przygotowanie spółki do nadchodzących inwestycji i przetargów. Dotychczasowy prezes Paweł Karpiński, dodajmy, pozostaje w zarządzie, obejmując funkcję wiceprezesa. Zmiany kadrowe dotyczą także wrocławskiego MPK. Do zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego dołączy Renata Granowska, która wcześniej zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki. Przypomnijmy, Granowska również niedawno została odwołana ze stanowiska wiceprezydenta Wrocławia. Samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. Po protestach mieszkańców zapadła decyzja, że maszyny będą omijały najgęściej zaludnione tereny w pobliżu lotniska. Dlaczego? Posłuchajcie.
10: Mieszkańcom przeszkadza hałas nad Oporowem czy Lutynią. Samoloty latają nisko, bardzo często i także w nocy. Problem nasilił się po listopadowej rozbudowie płyty lotniskowej. Protestujący, aby skuteczniej walczyć o zmiany, założyli nawet stowarzyszenie. I udało się. Po analizie map okazało się, że większość lotów można przenieść nad tereny niezamieszkałe.
11: Nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców.
10: Mówi prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara. Zmiany wejdą w życie najpóźniej na początku przyszłego roku.
8: Co ustaliła w poniedziałek Martyna Czerwińska.
9: www.radiogra.pl.
8: Wybite szyby, graffiti i zniszczone ławki. W ostatnich tygodniach MPK Wrocław zauważa wzrost liczby aktów wandalizmu na przystankach. To wpływa nie tylko na estetykę miasta, ale zmniejsza też bezpieczeństwo i sporo kosztuje. Jak wspominała w poniedziałek w Radiu Gra Barbara Balicka z biura prasowego przewoźnika, od początku roku na przystankach wybito blisko 50 szyb w wiatach.
12: Niepokojące jest to tempo, bo blisko połowa zgłoszeń, o których mówimy, tych tegorocznych przypada na sam maj, czyli ta fala wandalizmu wzrosła w tym ostatnim czasie. To właściwie jest kilka różnych elementów. Z jednej strony oczywiście wybite szyby, zamalowane gabloty, zniszczone ławki, zniszczone znaki, ale także, co ciekawe, ale też niezwykle przykre, kradzieże elementów wyposażenia takich przystanków, więc mamy do czynienia zarówno z graffiti, z wandalizmem, jak i po prostu kradzieżami.
8: Te Takie zniszczone wioty ktoś musi naprawić, a płacimy za to my wszyscy.
12: Łączny koszt usuwania skutków wandalizmu w samym maju to jest ponad 200 tysięcy złotych. Wymiana jednej takiej szyby w zależności od typu wiaty to jest nawet 5 tysięcy. I okazuje się nagle, że właściwie całość czy większość budżetu, który mamy na utrzymanie całej infrastruktury, bo to jest około 250 tysięcy, został przekazany w tym miesiącu na po prostu naprawę zniszczeń. Czyli przede wszystkim za ten wandalizm płacimy my wszyscy.
0: No właśnie, te pieniądze można było też przeznaczyć na coś innego.
12: Oczywiście, no przede wszystkim na to, żeby infrastruktura przystankowa stawała się coraz bardziej komfortowa, bezpieczna, bo przecież zniszczony przystanek to nie jest tylko kwestia estetyki, ale też bezpieczeństwa, ochrony przed złą pogodą, czy po prostu możliwością komfortowego czekania na pojazdy. Dlatego tak ważne jest, żeby apelować przede wszystkim do mieszkańców, by zgłaszali te akty, by dbali o te przystanki, by pamiętali, że od komfortowego przystanku zaczyna się nasza podróż każdym środkiem transportu, komunikacji.
8: MPK planuje monitoring i współpracę z policją.
12: Jeśli chodzi o przystanki w mieście, no to jest ich bardzo wiele. Pewnie nie sposób jest już teraz od ręki objąć się wszystkie monitoringiem, natomiast oczywiście tak, są takie plany, część przystanków jest też tym monitoringiem objęta. Przede wszystkim też współpracujemy z policją, żeby pokazać, że tego rodzaju działania no nie mogą mieć miejsca, a skuteczność tych naszych działań pokazują ostatnie przypadki, choćby ta cała sytuacja z podpaleniami toalet przy Racławickiej. Dzięki współpracy z policją udało się zatrzymać sprawców, postawić im zarzuty uszkodzenia mienia, a te zarzuty wiążą się już z konkretną odpowiedzialnością. Więc mamy nadzieję, że także to sprawi, że wszyscy, którzy chcieliby w taki sposób ten przystanek potraktować, no jednak dwa razy się zastanowią.
8: Warto pamiętać, że niszczenie mienia jest przestępstwem, za które grozi kara więzienia od 3 miesięcy do nawet 5 lat. W poniedziałek mieliśmy też ważną informację dla wrocławskich kierowców. Coraz bliżej do kolejnego etapu rozbudowy dolnośląskiego odcinka autostrady A4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla rozbudowy odcinka pomiędzy węzłami Krzywa i Legnica. Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału GDDKiA przypomina, że celem jest poszerzenie jezdni.
1: Naszym celem jest rozbudowa A4, która będzie polegała na poszerzeniu jezdni z 2 do 3 pasów ruchu oraz budowa pasów awaryjnych. W pierwszym etapie będziemy budować nową jezdnię, następnie przebudujemy węzły drogowe, wybudujemy nowe obiekty inżynierskie, później przełożymy ruch na nową drogę i w ostatnim etapie będziemy rozbierać starą nawierzchnię i w jej miejsce będziemy budować drugą, nową jezdnię. Na wysokości miejscowości Jadwisin powstaną 2 miejsca obsługi podróżnych. A4 pomiędzy Krzyżową a Krzywą rozbudujemy tak, aby spełniała wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.
8: Inwestycja ma rozpocząć się w przyszłym i zakończyć w 2031 roku.
9: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
8: Na początku tygodnia szerzej mówiliśmy też o specjalistycznych hełmach dla psów służbowych, jakie powstają na Politechnice Wrocławskiej. Będą chronić czworonogi pracujące m.in. w ratownictwie, ochronie czy wojsku, a pracują nad nimi badacze z Wydziału Mechanicznego Politechniki, bo jak mówią sami, należy chronić psich funkcjonariuszy.
7: Psy służbowe w kontekście hełmów chronimy głównie przed odłamkami. My chronimy przed odłamkami, bądź też amunicją typowo pistoletową, wystającymi obiektami ostrymi, no bo też trzeba wziąć pod uwagę, że pies jak biegnie, no to pies nie ma świadomości często, że ma coś założone i on po prostu pracuje, jest w akcji. On nie będzie zwracać uwagi, czy on zaczepi o drzewo altanę wystający pręt. No naszym zadaniem jest tak dostosować ten układ, żeby do tych jego warunków pracy on był jak najbardziej odpowiedni, ale też ten hełm nie może być zbyt duży, bo znowu pies nie ma świadomości, jak duży obiekt ma na sobie, no i nie może on wadzić w tej pracy.
8: Mówi magister inżynier Karina Krawiec. Każdy hełm będzie dopasowany do wymiarów czworonoga.
7: Bierzemy pod uwagę, gdzie ten pies pracuje, jak ten pies pracuje, no i samą budowę psa. Korzystamy ze skanerów 3D, wykonujemy modele geometryczne tych naszych zwierzaków, piesków. Dopiero na etapie, że tak powiem, modelu komputerowego dostosowujemy geometrię hełmu, a następnie ten hełm wykonujemy tak, żeby było to modułowe. No i w każdym momencie możemy wrócić do projektu w momencie, nie wiem, kiedy hełm się uszkodzi, możemy wykonać nową wersję właśnie dla tego naszego zwierzaka.
8: Sprawdziliśmy też, na jakim etapie jest tworzenie hełmów.
7: projekt można powiedzieć, że jest na etapie końcowego prototypu. Prototyp został opracowany, obecnie jest sprawdzany w warunkach rzeczywistych. Jednym z wydarzeń, podczas których będzie sprawdzany, to jest właśnie to wydarzenie Cerberus K9, międzynarodowe treningi psów służbowych. Tutaj będą testowane zarówno kamizelki już na etapie końcowym, jak i hełmy na etapie prototypów, bo obecnie bazujemy głównie na spełnieniu tego warunku ochronności, odłamku odporności, nożoodporności, czy też szpikulce odporności w przypadku tych hełmów. Docelowy, że tak powiem, wygląd zewnętrzny to jest jeszcze do dopracowania. Najpierw jest prototyp jako ergonomia i ochrona, wygląd końcowy, no i jeszcze chwilkę.
8: Pamiętajmy, że wcześniej naukowcy z Politechniki Wrocławskiej opracowali już kamizelki ochronne dla psów. I to były najważniejsze tematy w poniedziałek. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
9: Więcej na radiogra.pl.

To jest program, a słyszałeś, że we Wrocławiu, w samym sercu Wrocławia, pośród szumu miasta, ukrywa się miejsce, które dla wielu jest symbolem miejskich legend, kryminalnych historii i wielkiej przemiany. Trójkąt Bermudzki, bo o nim mowa, to nieoficjalna nazwa części przedmieścia Oławskiego, która już od dziesięcioleci rozbudza wyobraźnię i emocje mieszkańców Dolnego Śląska. Skąd wzięła się ta nazwa, jakie są losy tej okolicy i co dzisiaj odnajdziemy na bermudzkich ulicach? Ten fragment Wrocławia od północy ogranicza malownicza rzeka Oława. Od południa zaś wyznacza go linia kolejowa, która przecina pejzaż przemysłowych zabudowań i podwórek. Od zachodu teren zamyka ulica generała Kazimierza Pułaskiego. Jednak lokalni mieszkańcy i przewodnicy nierzadko jeszcze bardziej zawężają ten obszar, wskazując trójkąt między ulicami generała Kazimierza Pułaskiego, generała Romualda Trauguta, a także Tadeusza Kościuszki. Tam właśnie bije serce legendy. Stara, ale wciąż tętniąca życiem zabudowa, kamienice i postindustrialne relikty z przełomu XIX i XX wieku. Spacerując po Trójkącie Bermudzkim, trudno nie poczuć ducha historii. Wielopiętrowe kamienice z początku XX wieku stoją przy niewielkich uliczkach, a tu i ówdzie wciąż można natknąć się na pozostałości po dawnych fabrykach. To krajobraz, który z jednej strony urzeka autentycznością, z drugiej zaś skrywa ciekawe opowieści. Tuż po zakończeniu II wojny światowej okolica stała się nowym domem dla przesiedleńców ze Lwowa. Byli to głównie dawni mieszkańcy Łyczakowa i Zamarstynowa. Ich obecność nie tylko wpłynęła na atmosferę dzielnicy, lecz także przez dekady odcisnęła ślad na lokalnych tradycjach, języku i nastroju. Jednak historia Trójkąta to nie tylko gościnność napływowych mieszkańców. Wspomnienia starszych wrocławian pełne są opowieści o powojennych szabrownikach, bandach i nie zawsze legalnych interesach. To właśnie wtedy zaczęła tworzyć się aura niebezpiecznego, tajemniczego miejsca. Stereotyp Trójkąta Bermudzkiego jako osiedliska lumpen proletariatu i przestępczości na dobre zagościł w świadomości mieszkańców dzięki wydarzeniom z lat stanu wojennego. Nazwa ta pojawiła się w około 1982 roku w prasie podziemnej i od tego czasu weszła do języka codziennego jako synonim niebezpiecznego regionu. Utrwalana przez dziesięciolecia stała się źródłem inspiracji dla artystów, choćby dla Lecha Janerki i jego zespołu Klaus Mittwoch, którzy poświęcili jej piosenkę Strzeż się tych miejsc, umieszczoną na legendarnym albumie grupy. Warto jednak pamiętać, że już od lat 90. rzeczywistość stopniowo oddalała się od tej czarnej legendy. Wskaźniki przestępczości spadały, a mieszkańcy coraz częściej podkreślali, że Trójkąt Bermudzki to po prostu miejsce jak każde inne, ze swoimi troskami, ale i radościami, lokalną społecznością i pięknymi inicjatywami. Do kart historii Trójkąta na trwałe wpisała się też powódź tysiąclecia z roku 1997. Woda sięgnęła wysokości pierwszego piętra, a wiele historycznych kamienic nie przetrwało kataklizmu. Część zniszczonych domów rozebrano, a przez długi czas w ich miejscu pozostawała pustka. Co ciekawe, w 2009 roku Trójkąt Bermudzki wciąż pozostawał jednym z najbardziej zaniedbanych fragmentów Wrocławia. O ile na Dodrze mogło liczyć na unijne środki w ramach rewitalizacji, tu zmiany postępowały opornie i z dużym wysiłkiem mieszkańców. Dopiero od 2018 roku coraz więcej kamienic poddawanych jest renowacji z wykorzystaniem finansowania ze środków Unii Europejskiej. Dziś coraz więcej odnowionych elewacji i zadbanych klatek schodowych pozwala uwierzyć, że Trójkąt ma przed sobą nowe życie. Trójkąt Bermudzki od dawna przyciąga uwagę nie tylko zwykłych przechodniów, lecz także filmowców. Ulica Miernicza, dawniej Lützowstrasse, położona w samym sercu tej części miasta, stała się planem do znanych produkcji. Można tam rozpoznać ujęcia z filmów takich jak Kobieta na wojnie z roku 1991, Charakter z roku 1997 czy hollywoodzki Most szpiegów z roku 2015. Unikatowa atmosfera, zachowana historyczna zabudowa i specyficzny klimat. Wszystko to czyni to miejsce wyjątkowym na mapie Wrocławia. Trójkąt Bermudzki to przestrzeń, która nieustannie się zmienia, ewoluuje wraz ze swoimi mieszkańcami i z duchem czasu. Choć przez lata był symbolem niebezpieczeństwa i miejskich mitów, dzisiaj coraz częściej postrzega się go jako barwną, tętniącą życiem część Wrocławia, pełną historii, kultury i niepowtarzalnej energii. To dowód na to, że nawet miejsca z trudną przeszłością mogą stać się ważnym punktem na mapie nowoczesnej metropolii i inspiracją dla kolejnych pokoleń.

To jest program, a słyszałeś, że we Wrocławiu, w podziemiach wrocławskiego Placu Solnego, ukrywa się wyjątkowe miejsce, które pozwala zanurzyć się w filmowej magii i naukowych eksperymentach. Moviegate to jedyne w Europie muzeum, gdzie zobaczyć można oryginalne kostiumy, rekwizyty oraz fragmenty scenografii z najbardziej znanych produkcji. To nie tylko raj dla kinomanów, ale także laboratorium iluzji i centrum doświadczeń naukowych. Poznaj dokładnie, czego możesz się tu spodziewać i dlaczego warto odwiedzić to niespotykane muzeum. Wrocław od lat zachwyca mieszkańców i turystów swoją bogatą ofertą kulturalną, ale Moviegate podnosi poprzeczkę naprawdę wysoko. Muzeum schowane w historycznym bunkrze pod Placem Solnym przenosi odwiedzających w światy wielkiego kina, fizycznych i chemicznych doświadczeń oraz historycznych tajemnic. Moviegate podzielone jest na trzy główne części. Pierwszą z nich stanowi filmowa kolekcja, którą można uznać za prawdziwy unikat na skalę kontynentu. Podziwiać tu można broń, kostiumy oraz rekwizyty, które fani kinematografii rozpoznają z ekranów kin i telewizorów. Na miłośników przygód spod znaku Harry'ego Pottera czeka monumentalny pająk Aragog, który z pewnością niejednemu przypomni mroczne kadry z magicznej sagi. Zwolennicy produkcji Marvela zachwycą się autentyczną tarczą Kapitana Ameryki z 1990 roku. Eksponaty przenoszą odwiedzających także do świata agentów brytyjskiego MI6. Można tu zobaczyć maskę z oryginalnego samochodu Jamesa Bonda, który wystąpił w filmie Jutro nie umiera nigdy, a także olśniewającą suknię, w której Eva Green występowała w Casino Royale. Fani Gwiezdnych Wojen znajdą fragment modelu statku Gwiazda Śmierci, a wielbiciele klasyki filmowej docenią autentyczny strój legionisty, w którym Russell Crowe zagrał główną rolę w Gladiatorze. Nie zabrakło również ukłonu w stronę polskiej kinematografii. Specjalnie wypożyczone z Muzeum Kinematografii w Łodzi kostiumy przypomną czasy największych rodzimych produkcji. Można tu podziwiać m.in. strój Ulricha von Jungingena z filmu Krzyżacy, czy oryginalną jeansową kamizelkę należącą do pana Kleksa. Kolejna część Moviegate to laboratorium iluzji. Wchodząc w magiczną przestrzeń, zwiedzający mają szansę sprawdzić, jak łatwo dać się zwieść własnym zmysłom. Przejście przez tunel z krzywymi lustrami zapewnia niepowtarzalne wrażenia wizualne, a studnia bez dna wprawia w prawdziwe osłupienie nawet dorosłych. Działa tu także cewka Tesli, która przy odpowiednim pokazie potrafi tworzyć widowiskowe, sztuczne pioruny. Zasady fizyki i chemii można poznać nie tylko w teorii. Ciekawe doświadczenia z ciekłym azotem czy gra światłem dostępna przy barwnych, podświetlanych obiektach to atrakcje, które podbijają serca zarówno najmłodszych, jak i dorosłych pasjonatów nauki. Odwiedziny w Moviegate to nie tylko podróż przez świat filmu i nauki, ale również lekcja historii. Jeden z korytarzy bunkru został specjalnie zaaranżowany na wzór niemieckiego schronu z czasów II wojny światowej. Czekają tu na zwiedzających manekiny ubrane w historyczne mundury wojskowe oraz cywilne ubrania. Zachowały się także fluorescencyjne napisy z epoki oraz autentyczne bronie, elementy wyposażenia i jedyny w Europie ocalały egzemplarz kombinezonu chemicznego z tamtych czasów. Ta część ekspozycji pozwala dosłownie dotknąć przeszłości i poczuć klimat podziemnych schronów. Laboratorium Szalonego Naukowca to coś, co w szczególności polubią najmłodsi. Tu odbywają się pokazy zjawisk chemiczno-fizycznych, eksperymenty z ciekłym azotem, demonstracje działania różnych temperatur, efekty dymu, kolorów, wybuchów czy tajemniczego suchego deszczu. Program pokazów jest elastycznie dopasowywany do wieku widzów, co sprawia, że nauka staje się świetną zabawą. Moviegate to także kreatywne miejsce na zorganizowanie urodzin. Imprezy wśród fiolek, probówek i wybuchających substancji to niezapomniane przeżycie oraz nietuzinkowy sposób na poznawanie świata. Bilety do Moviegate można zakupić bezpośrednio w kasie biletowej. Cennik oraz harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Muzeum. Bardzo ważna uwaga dla osób zainteresowanych pokazami naukowymi. Odbywają się one wyłącznie dla grup liczących minimum 10 osób. Warto więc zadbać o rezerwację z odpowiednim wyprzedzeniem. Wejście do muzeum znajduje się w podziemiach Placu Solnego 10, a schody prowadzące do Moviegate są tuż obok lokalnej kwiaciarni. Jeśli wybierasz się komunikacją miejską, najlepiej wysiąść na przystanku Rynek, a jeśli samochodem, do dyspozycji są parkingi na Placu Solnym i w jego okolicach pod Narodowym Forum Muzyki, przy ulicy Kazimierza Wielkiego oraz przy ulicy Offenbach.
ofiar oświęcimskich. Movigate to propozycja zdecydowanie unikalna na mapie europejskich muzeów. Niespotykane połączenie pasji do kina, fascynacji nauką oraz szacunku dla historii czyni z tego miejsca przestrzeń pełną inspiracji i emocji. Zarówno amatorzy blockbusterów i seriali, jak i miłośnicy eksperymentów czy fani lokalnej przeszłości znajdą tu coś dla siebie.

To jest program, a słyszałeś, że we Wrocławiu na osiedlu Oporów powstało miejsce, które zupełnie zmieniło oblicze wrocławskich terenów rekreacyjnych. Park Mamuta, projekt realizowany z inicjatywy mieszkańców, połączył lokalną historię z nowoczesnym podejściem do miejskiej zieleni. To nie tylko wyjątkowa przestrzeń dla aktywnych, to opowieść o zaangażowaniu społeczności i ciekawym kawałku przeszłości Wrocławia. Park Mamuta nie wziął się znikąd. To zwycięski projekt wrocławskiego budżetu obywatelskiego z 2014 roku, którego realizacja zaangażowała lokalnych działaczy Rady Osiedla Oporów oraz studentów Politechniki Wrocławskiej. Pomysłodawców zainspirowało niezwykłe odkrycie sprzed lat. W 1994 roku podczas wykopów na Oporowie odnaleziono autentyczny cios mamuta. To tutaj narodziła się legenda ślężańskiego mamuta, przez wrocławian nazywanego pieszczotliwie cioskiem. Cały proces budowy parku to aż 4 lata wytrwałości, formalności i mniejszych bitew do wygrania. Inwestycje trzeba było uzgodnić z zarządcą rzeki Ślęza i operatorem sieci wysokiego napięcia. Bez przesunięcia linii energetycznych i przebudowy infrastruktury niemożliwe byłoby utworzenie placu zabaw przy ulicy Bukowskiego. Kłopotliwy okazał się także przetarg na wykonawcę, który aż 4-krotnie nie przyniósł rozstrzygnięcia. Park powstawał w 3 etapach. Najpierw teren oczyszczono, wykarczowano część roślinności, usunięto odpady oraz zdemontowano stare słupy energetyczne. W kolejnym etapie dzieciaki mogły już cieszyć się niecodziennym placem zabaw, bo powstał gigantyczny, 8-metrowy mamut ze zjeżdżalniami i ściankami wspinaczkowymi. To jednak nie wszystko. Pojawiły się tablice informacyjne, ławki, kosze oraz drewniany przystanek. Ostatni etap objął dalsze zagospodarowanie parku. Ścieżki żwirowe, totemy powitalne, stojaki na rowery, nową zieleń oraz symbole miejsca, jak odnowiona rzeźba Tellera. Park Mamuta zmieniał się na oczach mieszkańców. W 2019 roku w ramach akcji Wrośnij we Wrocław społeczność posadziła drzewa owocowe, jabłonie, wiśnie oraz buki, brzozy, klony, kasztany i lipy. Rozwój parku nie wyhamował również dzięki kolejnym środkom z funduszu osiedlowego. Plac zabaw rozbudowano, a na rogu ulicy Bukowskiego i Solskiego powstał odświeżony skwerek dla mieszkańców. W 2020 roku pojawił się kolejny wygrany projekt wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Tym razem mieszkańcy postawili na aktywność rowerową i zaproponowali Mamut Track, tor rowerowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych i poziomów zaawansowania. Wschodnia część parku o powierzchni 7 hektarów zyskała 3 górki rekreacyjno-widokowe oraz system torów. Od prostych mini-tracków dla najmłodszych przez pump track, jump track, aż po urban track dla najbardziej wymagających. Serce parku to wspomniany mamut. Nie do przegapienia, bo ogromna konstrukcja mierzy 8 metrów wysokości i jest zaprojektowana jako funkcjonalny plac zabaw. 2 zjeżdżalnie w kształcie imponujących ciosów, wejścia o różnym poziomie trudności, ścianki wspinaczkowe, piaskownice i huśtawki wokół. Ten plac nie ma sobie równych. Dzieci, młodzież i dorośli korzystają nie tylko z atrakcji, ale i z rozległych zielonych terenów. Wypoczynek ma tu wiele odsłon. Mamu Sad to miejsce, gdzie można urządzić rodzinny piknik pod jabłoniami, zerwać i zjeść świeży owoc albo rozegrać partię planszówek przy ustawionych stolikach. Dla spragnionych ruchu przewidziano plenerową siłownię, strefę crossmut z urządzeniami sprawnościowymi, otoczoną zielenią i alejkami spacerowymi. Park zachęca do aktywności przez cały tydzień na jogging, rolki, rower, gry zespołowe czy zwykłe leniwe wygrzewanie się na trawie. A jak tam dotrzeć? Park Mamuta znajduje się przy ulicy Bukowskiego z łatwym dojściem od parku Grabiszyńskiego. Można tu dotrzeć pieszo, rowerem, komunikacją miejską. Wystarczy wysiąść na przystanku Oporów. Kierowcy mają do dyspozycji parking przy pętli tramwajowej na ulicy Grabiszyńskiej nieopodal wzgórza Oporowskiego. Park Mamuta stał się doskonałym przykładem tego, jak mieszkańcy mogą wpływać na kształt swojego otoczenia, łącząc tradycję z nowoczesnością i dbając o wspólną przestrzeń. Historia zrodzona z przypadkowego znaleziska dziś przekłada się na miejsce, które tętni życiem i zaprasza wszystkich do aktywnego spędzania czasu. Park Mamuta przekonuje, że lokalna inicjatywa i dobrze przemyślane projekty obywatelskie są w stanie stworzyć coś więcej niż zwykły park. To miejsce z duszą, do którego chce się wracać nie tylko na kolejny piknik czy zabawę pod okiem gigantycznego mamuta, ale żeby poczuć, jak połączone siły potrafią zmienić miasto na lepsze.

To jest program, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Otoczona winoroślą, opleciona historią sięgającą ponad 100 lat i pulsująca życiem przez cały rok. Taka jest pergola przy hali stulecia. To miejsce, które od dekad niezmiennie przyciąga mieszkańców Wrocławia i turystów z całej Polski, stając się świadkiem ich spacerów, sesji zdjęciowych i niebanalnych spotkań. Położony tuż przy samym sercu dawnej wystawy stulecia, kompleks stał się zieloną oazą i jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek Dolnego Śląska. Historia pergoli sięga początków XX wieku. Powstała w 1913 roku jako integralna część przygotowań do wystawy stulecia, wpisując się śmiało w nowoczesne trendy architektury i urbanistyki tamtych lat. Autorem projektu był Hans Pölzig, uznany niemiecki architekt. Cała konstrukcja została zaplanowana na kształt połowy elipsy i składa się aż z 750 betonowych kolumn, nad którymi biegnie ażurowa kratownica. To właśnie nią, niczym żywa ornamentyka, wspinają się gęste pędy winorośli. Dzięki temu pergola przez większość roku tonie w odcieniach soczystej zieleni, a jej przestrzeń naturalnie łączy monumentalną halę stulecia z Parkiem Szczytnickim. Sama pergola liczy 640 metrów długości i otacza rozległą nieckę fontanny. Figuralność tej monumentalnej budowli sprawia, że z lotu ptaka przypomina nieco otwartą muszlę, będącą symbolicznym zaproszeniem do odkrywania wrocławskich atrakcji. Serce pergoli bije najmocniej w ciepłe dni, kiedy zasilana potężnym systemem multimedialna fontanna ożywa w takt kolorowego światła i muzyki. Łącząc widowiskowe strumienie wody z projekcjami i dynamicznymi efektami dźwiękowymi, każdorazowo przyciąga ogromne tłumy zafascynowane możliwościami współczesnej techniki. Fontanna posiada 300 dyż wodnych i blisko 14 tysięcy punktów świetlnych, co czyni ją jedną z największych i najnowocześniejszych tego typu instalacji w Europie. W letnie wieczory przy dźwiękach klasyki i muzyki rozrywkowej przestrzeń wokół pergoli zapełnia się zarówno rodzinami z dziećmi, jak i amatorami fotografii, którzy starają się uchwycić magię zmieniających się barw i form wodnych widowisk. Niewątpliwie najważniejszym punktem sąsiadującym z pergolą jest monumentalna hala stulecia, arcydzieło architektury modernistycznej, zaprojektowane przez Maxa Berga. To właśnie ten budynek jest pierwszym i jedynym w stolicy Dolnego Śląska wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Hala dzięki swojej uniwersalności gości największe wydarzenia sportowe, koncerty oraz targi, zachwycając genialnymi rozwiązaniami inżynieryjnymi. Zaledwie kilka kroków dzieli pergolę od wyjątkowego pawilonu czterech kopuł, dzisiaj filii Wrocławskiego Muzeum Narodowego oraz miejsca prezentującego najważniejsze dzieła sztuki współczesnej. Tuż obok rozciąga się zaś rozległy Park Szczytnicki, będący zarówno najstarszym, jak i jednym z najbardziej malowniczych parków Wrocławia. W jego wnętrzu kryje się unikatowy drewniany kościółek z przełomu XVI i XVII wieku. Świątynia ta została sprowadzona na potrzeby wystawy stulecia i do dziś zachwyca swoją skromną sylwetką zatopioną wśród bujnej roślinności. W bezpośrednim sąsiedztwie pergoli znajduje się także ogród japoński. Pełna kamieni, mostków i orientalnych roślin azjatycka enklawa, uważana za jeden z najpiękniejszych ogrodów tego typu w Polsce. Jej kompozycja oddaje ducha klasycznych japońskich ogrodów z przełomu epok Meiji i Taisho. Nie można zapomnieć również o legendarnym wrocławskim zoo, największym i najstarszym ogrodzie zoologicznym w kraju, który znajduje się zaledwie kilka minut spacerem od pergoli. To rodzinny raj, gwarantujący spotkanie z tysiącami egzotycznych zwierząt z całego świata. Dotarcie do pergoli jest niezwykle łatwe, zarówno samochodem, jak i środkami komunikacji miejskiej. Kompleks znajduje się w obrębie ulicy Wystawowej. Kierowcy mogą skorzystać z dużego parkingu przy ulicy Kopernika, który pomieści ponad 800 samochodów osobowych i 20 autokarów. Do wejścia na teren pergoli prowadzi stamtąd zaledwie kilkuminutowy spacer. Dodatkowo miejsca postojowe dostępne są w sąsiedztwie, m.in. wzdłuż ulic Parkowej, Bartla oraz Pasteura. Miłośnicy tramwajów i autobusów również bez problemu dotrą na miejsce. Rejon hali stulecia jest doskonale skomunikowany z różnymi częściami miasta, co pozwala zaplanować wygodną i ekoprzyjazną wycieczkę.
Pergola przy hali stulecia to coś więcej niż tylko architektoniczny zabytek czy plener do zdjęć. To miejsce, gdzie historia łączy się z naturą, a każdy znajdzie tu przestrzeń, by choć na chwilę oderwać się od miejskiego zgiełku o każdej porze roku, zachwyca niepowtarzalnym klimatem i daje okazję, by poczuć puls kulturalnego serca Wrocławia. Jeśli szukacie inspirującego miejsca na spacer, spotkanie czy relaks pod gołym niebem, właśnie znaleźliście najlepszą lokalizację.

0: znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.

To jest program, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Trzonolinowiec, jeden z najbardziej niezwykłych i śmiałych eksperymentów architektonicznych powojennej Polski, przez lata wzbudzał emocje na równi z zachwytem, niedowierzaniem i czasem nutą ironii. Budynek przy ulicy Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stał się nie tylko symbolem nowoczesności minionej epoki, ale również świadectwem odwagi inżynierów i problemów, z jakimi musiała zmagać się polska architektura XX wieku. Od samego początku projekt Trzonolinowca zwracał uwagę zarówno fachowców, jak i mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Na ulicy Kościuszki powstał pierwszy w Polsce, a jednocześnie jeden z nielicznych w Europie. Dom, którego konstrukcja opiera się na centralnym żelbetowym trzonie i systemie 12 stalowych lin. Idea zaproponowana przez Andrzeja Skorupę oraz Jacka Burzyńskiego zrodziła się w czasie, gdy świat i Polska fascynowały się nowymi technologiami i odważnym podejściem do prefabrykacji. Trzon przenosił pionowe obciążenia. To on stanowi swoistą kręgosłupową oś całego budynku. Na tym trzonie zawieszano stropy w postaci platform, które początkowo były przytwierdzane właśnie na 12 stalowych linach. Co ciekawe, kondygnacje powstawały na poziomie ziemi, a następnie były podnoszone za pomocą zaawansowanych siłowników hydraulicznych. To pozwoliło budować wieżowiec niejako od góry do dołu. Pionierska metoda budowy, jak na czasy wczesnych lat 60. Trzonolinowiec wyróżnia się 12 kondygnacjami i 44 mieszkaniami, rozlokowanymi po 4 na każdym z 11 pięter mieszkalnych. Chociaż początkowo planowano większą liczbę przeszkleń, ograniczenia narzucane przez czasy PRL-u, zwłaszcza ekonomiczne, doprowadziły do uproszczenia, a nawet zubożenia końcowego projektu. Ten modernistyczny blok od początku budził emocje, stając się przykładem tak zwanego piękna trudnego, w którym funkcjonalność i nowatorska konstrukcja miały stać ponad stylistyką epoki. Choć szkielet budynku powstał w zaledwie 3 miesiące, faza wykończenia trwała aż 4 lata. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się z dużym opóźnieniem, a od razu okazało się, że innowacyjna konstrukcja niesie ze sobą wiele nieoczekiwanych problemów technicznych. Nowatorski system ogrzewania, gorące powietrze tłoczone w specjalne przestrzenie podłogowe, brzmiał futurystycznie, lecz nie zawsze był funkcjonalny w rzeczywistości. To jednak nie unikalny system grzewczy, a właśnie linowa konstrukcja stała się największym wyzwaniem w kolejnych dekadach. Już w 1974 roku konieczne było wzmocnienie budowli. Stalowe liny obudowano betonem, a konstrukcja została dodatkowo podparta stalowymi słupami. Wymieniono także znaczną część ścian wewnętrznych i osłonowych, próbując przywrócić stabilność oryginalnej wizji. Nie zmieniało to faktu, że dom ostatecznie wymagał specjalnego nadzoru technicznego i stał się jednym z najbardziej nietuzinkowych zabytków architektonicznych Wrocławia. W 1967 roku Trzonolinowiec zdobył tytuł Wrocławskiego Domu Roku, co w pełni oddaje, jak wielkie nadzieje wiązano wówczas z rozwiązaniami modernistów. Minione dekady nie były łaskawe dla Trzonolinowca, a w XXI wieku kwestie bezpieczeństwa powróciły ze zdwojoną siłą. Po decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z 26 stycznia 2023 roku zarządca nieruchomości musiał pilnie zwołać zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Ekspertyza wskazała konieczność ewakuacji lokatorów i rozpoczęcia prac naprawczych. Jednak wkrótce okazało się, że wnioski były przedwczesne. W opinii inspektoratu ekspertyza nie spełniała formalnych wymogów. W lutym 2024 roku naukowcy z Politechniki Wrocławskiej przeprowadzili dogłębną analizę. Wyniki nie napawały optymizmem. Zarówno liny nośne, jak i inne elementy konstrukcyjne wykazały oznaki poważnej degradacji i znacznego przeciążenia. To właśnie wtedy zapadła decyzja. Najpóźniej do końca lipca 2024 roku lokatorzy muszą opuścić budynek dla swojego bezpieczeństwa. 31 lipca 2024 roku ostatni mieszkaniec opuścił Trzonolinowiec. Planowany generalny remont zaplanowano do 2027 roku, a prace polegały na wzmocnieniu istotnych elementów konstrukcyjnych oraz przywróceniu funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu. Wrocławski Trzonolinowiec pozostaje symbolem wiary w potęgę inżynierii, odwagę młodych architektów i marzeń o przyszłości dziś, choć opuszczony, wciąż
wciąż inspiruje miłośników oryginalnej architektury i przypomina, że nawet odważne wizje wymagają czasu, troski i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Jego losy to nie tylko historia o innowacjach, ale także ostrzeżenie, jak ważna jest odpowiedzialność w budownictwie i nieustanny nadzór nad tworami ludzkiej pomysłowości. Trzonolinowiec to nie tylko zabytek, to dowód na to, że architektura może być wyzwaniem, eksperymentem, a czasem lekcją pokory. Już niedługo, po zakończeniu prac remontowych, być może na nowo stanie się inspiracją dla kolejnych pokoleń kreatywnych, budowniczych i dumnym symbolem wrocławskiej moderny.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: To jest program, a słyszałeś, że we Wrocławiu Psie Pole to miejsce, które dziś kojarzymy przede wszystkim jako ważną część północno-wschodniego Wrocławia. Jednak mało kto pamięta, że było kiedyś samodzielnym miastem z pasjonującą historią, bogatą tradycją i niejednoznacznymi korzeniami swojej nazwy. Przekrojowo o historii Psiego Pola można opowiadać godzinami. Kiedy dziś przeszukujesz ulicę tej wrocławskiej dzielnicy, mijasz współczesną zabudowę, ale tuż pod warstwą asfaltu tętni wielowiekowa przeszłość. Psie Pole, zanim stało się integralną częścią Wrocławia, było samodzielną miejscowością ze swoim rytmem, bazarem, ratuszem i dumną historią sięgającą czasów średniowiecznych. Nie sposób zacząć historii Psiego Pola bez rozwikłania zagadki jego nazwy, choć stereotypowo kojarzy się ją z zamierzchłą bitwą, którą rzekomo w 1109 roku miały stoczyć wojska polskie Bolesława Krzywoustego z armią niemiecką Henryka V, to współczesne badania podają zupełnie inne źródła. Ziemie Psiego Pola uznane były za mało wartościowe, tak zwane psie, czyli liche. Niektórzy historycy sugerują, że mogło to być również miejsce królewskiej psiarni. A jeszcze inni odwołują się do dawnych nazw łacińskich i niemieckich, które perfekcyjnie oddają polski pierwowzór. W polskich i niemieckich dokumentach widać ciągłość tej nazwy. Od staropolskiego Pse Pole w dokumentach Henryka I w 1206 roku, poprzez Pse Pole w dokumencie Henryka III Białego z roku 1266, aż po Hunsfeld zapisywane od XVII wieku. Do dziś obok obecnego polskiego miana funkcjonuje także niemieckie Hunsfeld, które pojawiało się w wielu publikacjach i urzędowych aktach przez całe wieki. Historia osadnictwa w tej części Dolnego Śląska jest dłuższa niż mogłoby się wydawać. Pierwsze wzmianki o Psim Polu pochodzą już z wczesnego średniowiecza, kiedy to wokół niewielkiego rynku i solidnego murowanego kościoła świętych Jakuba i Krzysztofa zaczęła pulsować codzienność rzemieślników, handlarzy i rolników. Kościół był tu od zawsze jednym z najważniejszych miejsc. Jego początki sięgają co najmniej XII wieku. W połowie XIII wieku nastąpiła lokacja wsi, ale już pod koniec XIII wieku Psie Pole znalazło się w granicach księstwa głogowskiego, a potem na pograniczu księstwa oleśnickiego i wrocławskiego. Samodzielność miasta została oficjalnie potwierdzona prawami miejskimi na przełomie XIV i XV wieku. To wtedy utworzono Radę Miejską, pojawił się burmistrz, a miasto uzyskało przywileje, na przykład prawo organizowania targów solnych. Na przestrzeni stuleci Psie Pole wielokrotnie zmieniało swoje losy, przynależność i status. Były lata, kiedy miasteczko przeżywało ciężkie chwile, jak w połowie XV wieku złupione przez najemną armię pod dowództwem Asenheimera, czy podczas wojen śląskich, które na 123 lata zmieniły przynależność regionu z Austrii na Prusy. W połowie XVII wieku w Psim Polu spotykali się książęta śląscy, co świadczy o dużym znaczeniu tej lokalizacji w regionie. Z kolei w wieku XVIII i XIX nastąpiła modernizacja. Psie Pole było wówczas miastem na wskroś nowoczesnym. Już w 1881 roku dysponowało łącznością telefoniczną z Wrocławiem. Niedługo potem zbudowano sieć gazową, miejską łaźnię, a na początku XX wieku zainstalowano wodociągi. W 1886 roku otwarto tu jedną z pierwszych stacji kolejowych na linii Wrocław-Oleśnica, która do dziś pełni ważną rolę komunikacyjną. Prawdziwy przełom przyszedł jednak 1 kwietnia 1928 roku, kiedy to Psie Pole włączono do granic Wielkiego Wrocławia. Od tego momentu rozpoczął się nowy rozdział w jego historii, rozdział ścisłej integracji z miejskim organizmem Wrocławia, dynamicznego rozwoju i urbanizacji, który trwa do dziś. Spacerując ulicami Psiego Pola, nie trudno zauważyć, że ciągle obecne są tu ślady dawnych epok. Rynek przetrwał do dzisiaj, choć otaczają go już głównie kamienice z przełomu XIX i XX wieku, a klimat dawnych czasów poczuć można szczególnie przy monumentalnym kościele świętych Jakuba i Krzysztofa. Nie brakuje też fragmentów starych murów miejskich, a cała dzielnica, pomimo nowoczesnych osiedli, zachowała czytelną strukturę dawnego miasteczka. Dziś Psie Pole to nie tylko miejsce z bogatą historią, ale również ważny punkt na mapie Wrocławia. Z dynamicznymi osiedlami, rozbudowaną infrastrukturą, a także szybkim i wygodnym połączeniem kolejowym. To dzielnica, która udowadnia, że przeszłość może harmonijnie współgrać się z teraźniejszością, tworząc unikalny klimat miejsca, gdzie historia, tradycja i nowoczesność spotykają się każdego dnia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

To jest program, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Niepozorne dziś osiedle Psiepole we Wrocławiu skrywa w swoich dziejach coś, co od wieków rozpalało wyobraźnię Polaków. Jest miejscem rzekomej wielkiej bitwy polsko-niemieckiej z wczesnego średniowiecza. Zdarzenie to przez stulecia podnoszone do rangi symbolu zwycięstwa polskiego oręża nad potężnym przeciwnikiem do dziś budzi emocje wśród historyków, pisarzy oraz zwykłych mieszkańców Dolnego Śląska. Jednak ile w tej historii prawdy, a ile legend, propagandy i tęsknoty za przeszłością? Wszystko zaczęło się w upalnym lecie roku 1109, kiedy to ziemie polskie nawiedził najazd potężnej armii niemieckiego króla i przyszłego cesarza Henryka V. Niemiecki władca, który był jednym z najważniejszych przywódców Europy tamtego czasu, stanął pod murami Bytomia Odrzańskiego i Głogowa. Do oblężenia tych grodów dokonał się marsz wojsk niemieckich, ale nie przyniósł on oczekiwanych efektów. Polska obrona pod dowództwem Bolesława Krzywoustego okazała się niezwykle skuteczna. Po porażkach pod Bytomiem i Głogowem armia cesarska skierowała się na Wrocław, wówczas jeden z ważniejszych grodów na zachodzie kraju. Według relacji Galla Anonima, współczesnego tym wydarzeniom kronikarza, najeźdźcy mogli zdobyć jedynie trupy na miejsce żywych, co oznaczało kolejne niepowodzenie ekspedycji Henryka V. Gall Anonim nie zanotował jednak żadnej wielkiej bitwy pod Wrocławiem, co w odbiorze późniejszych pokoleń stanowiło poważny problem interpretacyjny. Prawie 100 lat po tych wydarzeniach swoją kronikę pisał Wincenty Kadłubek, duchowny intelektualista, a także kronikarz dworu Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego. To właśnie jego pióro nadało bitwie na Psim Polu miano wielkiego triumfu polskiego oręża. Kadłubek, posługując się chwytliwymi opisami, barwnie przedstawił starcie, w którym polscy wojowie, stosując spryt i taktykę pozorowanego odwrotu, wciągnęli Niemców w zasadzkę i rozgromili. Relacja ta, rozpowszechniona przez kolejne pokolenia kronikarzy, urosła do rangi symbolu skuteczności polskiej sztuki wojennej i patriotyzmu. Jednak z biegiem lat zaczęły pojawiać się wątpliwości co do autentyczności tej opowieści. Dlaczego Gall Anonim, tak skrupulatny w opisie walki dokonań Krzywoustego, nie zanotował spektakularnego zwycięstwa nad cesarzem? Czemu próżno szukać echa tej bitwy w niemieckich czy innych europejskich źródłach epoki? Zagadkę pogłębiało jedynie to, że niemieccy kronikarze, nawet jeśli przedstawiali klęski własnych wojsk w niekorzystnym świetle, nie obawiali się opisywać porażek z innymi państwami. Czemu więc pominęli starcie pod Wrocławiem? Współcześni historycy podchodzą do bitwy na Psim Polu z ogromnym dystansem. Prace naukowe prowadzone od lat 70. XX wieku podkreślają, że bitwa najprawdopodobniej w ogóle się nie odbyła lub miała charakter niewielkiej potyczki, która przez Wincentego Kadłubka została wyolbrzymiona do rozmiarów epickiego starcia. Brakuje archeologicznych śladów, które mogłyby świadczyć o masowej bitwie. Nie odnaleziono mogił poległych, nie odkryto broni, szczątków ani innych śladów wskazujących na gwałtowne, krwawe wydarzenia o dużej skali. Także etymologia nazwy Psie Pole pozostaje przedmiotem sporów. Przez wieki tłumaczono ją jako pole pełne psów żerujących na poległych. Tymczasem badacze, jak profesor Stanisław Trawkowski, wskazują, że nazwa mogła pochodzić od książęcej psiarni lub, jeszcze bardziej prozaicznie, od łagodnego, podmokłego terenu, który nie nadawał się na orne pole, a jedynie na wypas zwierząt. Podtrzymywanie pamięci o wielkiej bitwie na Psim Polu stało się niezwykle wygodne w okresach napięć polsko-niemieckich, zwłaszcza po II wojnie światowej, kiedy polityka Polski Ludowej poszukiwała argumentów potwierdzających odwieczną wrogość Niemców wobec Polaków. Bitwa znalazła poczesne miejsce w podręcznikach i oficjalnej propagandzie. Przypisywanie Polakom zwycięstwa nad niemieckim potężnym przeciwnikiem miało budować morale i ugruntowywać poczucie dumy narodowej. Nawet twórcy literaccy sięgali do tej legendy. Karol Bunsch w powieści Psie Pole z 1953 roku, opierając się na przekazie Kadłubka,

lasów leśnych. Miłośników przyrody urzeka mieszanka typowych dla naszego regionu grądów środkowoeuropejskich i łęgów, dzięki czemu przy odrobinie szczęścia można tu natknąć się na rzadkie gatunki roślin, takie to jak kruszczyk szerokolistny, pierwiosnek lekarski czy śnieżyczka przebiśniek. Bogaty drzewostan tworzą monumentalne dęby szypułkowe, graby, lipy drobnolistne, olchy czarne, a także wiekowe topole. Las Mokrzański to nie tylko piękno przyrody, no to także gratka dla piechurów i tropicieli miejskiej historii. Wśród licznych ścieżek, tam zarówno szlaków głównych, jak i bocznych, pełnych tajemnic, znajdziemy Wiśniową Górę, wzgórze sięgające 141 metrów nad poziom morza oraz najwyżej w okolicy położone, aczkolwiek bezimienne wzgórze mające 148 metrów. Spacer można połączyć z odkrywaniem skrywanych przez las śladów dawnej świetności, takich jak ruiny restauracji Leśny Zameczek z początków ubiegłego stulecia. W pobliżu mieści się też popularna wśród rodzin stacja uzdatniania wody Leśnica oraz nowoczesny plac zabaw przy ulicy Mojęcickiej. Las Mokrzański żyje i zachęca do odkrywania nowych zakątków. Drugim co do wielkości leśnym obszarem jest Las Rędziński, położony na północno-zachodnich rubieżach Wrocławia. Jego granice obejmują całe osiedle Rędzin oraz Lesice wraz z przyległościami. Miejscowe grądy środkowoeuropejskie dają dom rozłożystym dębom, buczynom, wiązom, jaworom oraz topolom. Warto podkreślić, że właśnie tu znajdziemy najwięcej pomników przyrody, no, zwłaszcza monumentalnych dębów szypułkowych, które pamiętają najstarsze dzieje okolicy. Las Rędziński jest doceniany przez ornitologów i pasjonatów dzikiej fauny. Stałymi mieszkańcami są tu borsuki, a na rzadkich listach obserwacji pojawia się wyjątkowy motyl nocny, barczatka Katax. Dla ptasiarzy to miejsce niemal obowiązkowe. Podczas spaceru można natknąć się na dzięcioła średniego, majestatycznego bielika czy elegancką kanię rudą. I choć teren ten jest położony blisko miasta, zachował naturalny charakter. Cały obszar znajduje się w granicach programu Natura 2000 pod nazwą Dolina Widawy. To gwarancja bezpieczeństwa dla wielu wartościowych gatunków, a także obietnica wspaniałych leśnych wypraw. Las Ratyński, trzeci pod względem wielkości kompleks leśny Wrocławia, znajduje się na południowo-zachodnich krańcach miasta. Zajmuje tereny osiedli Ratyń oraz Żar. To las wyjątkowy pod względem różnorodności biologicznej. Jego strukturę budują zarówno typowe grądy środkowoeuropejskie, jak i świetnie zachowane lasy łęgowe. Dominują tu dęby szypułkowe, lipy, graby, klony i buki, a w runie leśnym obficie występują śnieżyczki, przebiśniegi, czosnek niedźwiedzi, obrazki plamiste oraz śnieżyca wiosenna. Charakterystycznym elementem tego lasu są rozlewiska i łąki, które przyciągają zarówno ptaki wodne, jak i szereg innych gatunków zwierząt. Przez ten teren przebiega popularny szlak turystyczny prowadzący od Leśnicy przez Lutynię aż do Brzezinki Średzkiej. Las Ratyński mieści się również w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy, który rozciąga się wzdłuż rzeki Bystrzycy od Ratynia aż do słynnego zalewu Mietkowskiego. Warto wspomnieć, że to właśnie tutaj swój początek ma ponad 30-kilometrowa ścieżka rowerowa, idealna na dłuższe weekendowe wycieczki aż do kątów wrocławskich. Jednak najchętniej odwiedzaną atrakcją pozostaje przyrodniczo-edukacyjna pętla Trzyidano, ścieżka, która zaczyna i kończy się na Jarnołtowie, a po drodze mija tablice informacyjne dotyczące przyrody, krajobrazu i historii regionu. To świetna propozycja na rodzinne spacery z edukacyjnym akcentem. Wrocławskie lasy zachwycają różnorodnością i otwartością. Są domem dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a także miejscem do spokojnych spacerów, pieszych i rowerowych wycieczek oraz kontemplacji miejskiej przyrody. Stanowią doskonałą alternatywę dla zgiełku i betonu, a jednocześnie są na wyciągnięcie ręki dla każdego mieszkańca stolicy Dolnego Śląska. Wystarczy wybrać się choćby na krótki spacer, by poczuć, jak szybko natura oddziałuje na poprawę samopoczucia i pomaga odzyskać energię po ciężkim dniu.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: A to jest Gra

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: To jest program, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Choć wrocławskie przedmieście Świdnickie skrywa wiele intrygujących ulic, nie sposób przejść obojętnie obok ulicy Wojciecha Bogusławskiego. Ta stosunkowo krótka arteria, niespełna 700 metrów długości, jest niczym kapsuła czasu, gdzie przemijające epoki zostawiły namacalny ślad w kamieniu, stali i szkle nowoczesnych biurowców. Od polnej drogi na obrzeżach miasta przez kolejarskie inwestycje rodem z epopei industrialnej, aż po symboliczne centrum wrocławskiej kultury i biznesu, Bogusławskiego nieustannie przyciąga uwagę mieszkańców, inwestorów i turystów. Jeszcze w latach 40. XIX wieku tereny dzisiejszej ulicy Wojciecha Bogusławskiego były zwykłą polną drogą biegnącą wzdłuż granicy miasta. To właśnie tu, przy skrzyżowaniu z ulicą Świdnicką, funkcjonowała słynna rogatka miejska Świdnicka. Gdy w 1845 roku pojawił się projekt jej wytyczenia oraz nadano jej nazwę Friedrich trasę, niewielu mogło się domyślać, że w kolejnych dekadach ta ulica stanie się jednym z głównych szlaków rozwoju Wrocławia. Warto podkreślić, że pierwsze poprzeczne ulice Świdnicka i Borowska istniały jeszcze przed jej powstaniem, a kolejne, jak Tadeusza Zielińskiego czy Komandorska, pojawiły się dopiero kilkadziesiąt lat później. Otaczający teren długo pozostawał w dużej mierze niezabudowany, a jego ozdobą była rezydencja kupca Kaspra Skultettiego, której oranżeria sięgała niemal do dzisiejszej ulicy Bogusławskiego. W murach tego domu gościli nawet polscy królowie z dynastii saskiej. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie taki splendor pośród współczesnej zabudowy. Rozwój kolejnictwa w drugiej połowie XIX wieku miał fundamentalny wpływ na tożsamość ulicy. To właśnie wtedy, w 1846 roku, linia kolejowa połączyła trzy ważne dworce poprowadzone jeszcze w poziomie terenu. Rozrastające się miasto coraz częściej napotykało na kolizje. Tory przecinały ulice i linie tramwajowe, paraliżując ruch i tworząc niepraktyczne podziały. Odważna decyzja o wyniesieniu kolei na estakadę powyżej poziomu miasta zapadła u progu XX wieku. Nasyp kolejowy o wysokości około 5 metrów i rozległa estakada o długości 620 metrów, składająca się z 4 stalowych wiaduktów oraz 67 sklepionych murowanych przęseł, zmieniły nie tylko krajobraz, lecz także funkcjonalność całej okolicy. Torowisko znalazło się ponad zabudowaniami ze szczególnie efektownym 400-metrowym fragmentem ograniczonym monumentalnymi granitowymi murami oporowymi. To urbanistyczne przedsięwzięcie pozwoliło na dynamiczny rozwój dzielnicy oraz zwiększenie komfortu pieszych i kierowców. Przemianom przestrzennym towarzyszyły także zmiany nazewnictwa. Najpierw Friedrichstrasse, później Springerstrasse, od Karla Springera, właściciela sali koncertowej przy Gartenstrasse, aż wreszcie po zakończeniu II wojny światowej Wojciecha Bogusławskiego. Obecna nazwa upamiętnia jednego z najwybitniejszych aktorów i dramatopisarzy zmarłego w 1829 roku, nazywanego ojcem teatru polskiego. Charakter ulicy, pełen kontrastów i ciągłych przeobrażeń, doskonale oddaje burzliwe losy miasta. Ulica Wojciecha Bogusławskiego to nie tylko ciąg komunikacyjny, ale przede wszystkim wyjątkowe skupisko kultury. Po północnej stronie, czyli tej, gdzie znajduje się praktycznie cała zabudowa, południową zamykają tory i kolejowe budowle, ulokowały się gmachy, które na stałe wpisały się w artystyczne życie Wrocławia. Budynek Teatru Metropol, obecnie Teatr Polski, powstały w 1906 roku według projektu Waltera Henschela i Hermana Walicha, stał się jednym z fundamentów wrocławskiej sceny teatralnej. Przetrwał operetkowe inscenizacje, bombardowania, odbudowy, w tym po ogromnym pożarze w 1994 roku, i rozliczne modernizacje. Równie ważny jest zespół teatru muzycznego Kapitol. Początkowo kinoteatr, wzniesiony w 1929 roku przez berlińskiego architekta Friedricha Lippa, który skutecznie łączył tradycję z postępem. Przez dziesięciolecia ten fragment Wrocławia kipiał życiem, od kinowych wieczorów po wystawne spektakle, od projekcji w kinie Śląsk po dzisiejsze widowiska muzyczne z najwyższej półki. W ostatnich dwóch dekadach ulica Bogusławskiego doświadczyła kolejnych przemian i powstały tutaj nowoczesne biurowce. Inwestycje publiczne nie ograniczyły się tylko do budynków i dobudowano sygnalizację świetlną, przejście dla pieszych, czy dostosowano ścieżki rowerowe, poprawiając komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Nowoczesność są sąsiaduje tu ze śladami przeszłości, a tętniący życiem teatr i magistrat spotykają się z kolejarską surowością estakady. Ulica Wojciecha Bogusławskiego przez dekady była świadkiem i uczestnikiem wielkich przemian, jakie przeszedł Wrocław. Stąd już tylko krok do tętniących Świdnicy i Stawowej, a spacer wzdłuż starych murów oporowych czy pod kolumnami kolejowej estakady każe spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy. To właśnie tutaj spotykają się miłośnicy sztuki, biznesmeni, studenci, turyści i wszyscy ci, dla których Wrocław jest synonimem różnorodności oraz nieustannego rozwoju.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.